Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera, albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych, czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Ha, skąd my to znamy?

baby. I just love that woman so much.

To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80., można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który pod

1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Rayem, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które no, były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

0: Hey, Rick, put those boots back on. Cios, jakim była śmierć Stevie'ego Ray'a, zaważyła także na kilku następnych latach w twórczości Jimmy'ego Vaughna. Jak opisuje w książeczce, o której opowiadałem, w tej jego traumie bardzo pomocny okazał się Eric Clapton, który wielokrotnie namawiał go do podjęcia kariery, do wyjścia na scenę, i tak naprawdę Jimmy Vaughn uważa, że to jest właśnie największa zasługa Erica Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughn wykonywał i na swoich płytach, i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, którym towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Ray'a Vaughna, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughn wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed. And I changed it and changed the lyrics and kind of made my own version out of it, changed it up. And this was what we put on the record many years ago. And then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story.

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

Jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits, i podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Carlson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Tak, tak, to jest ten Bielszy odcień bluesa, ta audycja, ten czas, ta pora. No i w ogóle wszystko tak jak trzeba, Jan Chojnacki przy mikrofonie. Pewnie każdy z, i każda z nas, fanek i fanów muzyki, ma wśród swoich ulubionych, takich najulubieńszych wykonawców i w związku z tym też ma pewne wyczulenie, czy aby coś nowego z jego dokonań, tego wykonawcy się nie ukazało na świecie, żeby cieszyć nasze duszyczki. No i taką w moim przypadku jednostką wykonawczą jest niewątpliwie Colosseum, fantastyczna brytyjska, niestety już nieistniejąca orkiestra, która od 1968 roku do dziś wzbudza we mnie ogromne zachwyty. No więc, kiedy na początku kwietnia 2023 roku ukazał się album zatytułowany Colosseum Live at Montreux 1969, no to oczywiście rzuciłem się na tę płytkę, no i nie żałuję. Ale wywołała ona przy pierwszym słuchaniu pewien niepokój, bo nie poznałem głosu wokalisty. Bo to nie był Chris Farlow. Nie właśnie, bo przecież 1969 rok, czyli występ Colosseum na festiwalu Montreux, to był ten czas, kiedy wokalistą i gitarzystą zespołu był, proszę Państwa, James Leatherhead. No i pomyślałem sobie, że warto by było zerknąć, co też z tym Jamesem Leatherheadem później się działo, kiedy przestał być członkiem Colosseum. I o tym dzisiaj, a także o innych kolegach z Colosseum będę opowiadał i będziemy sobie słuchać ich nagrań, ale przede wszystkim posłuchajmy sobie nagrania z 1969 roku z festiwalu w Montreux, kiedy to Colosseum wykonało Buddy's Blues.
2: Thank you very much. This is a number which features Dick Axel Smith on the saxophones. It's a blues. It's all about a young man from Manchester in England. And we call him Butty. It's him. Butty's Blues.

0: Caxton Smith.
1: I co się działo później z Jamesem Liederlandem? A no właśnie, nie Liederhand, tylko Liederland. No bardzo przepraszam. Rozpędziłem się troszkę historycznie, więc jeszcze raz teraz powtarzam. James Liederland, gitarzysta i wokalista. Kiedy pożegnał się z Colosseum i jego miejsce jako wokalisty zajął Chris Farlow, James objawił się jako współzałożyciel progresywnego, jak to się wówczas mówiło, zespołu brytyjskiego Moggle Trash. W 1971 roku ukazał się ich album zatytułowany tak, jak nazywała się orkiestra, a w jej skład, poza Jamesem Liederlandem, wchodzili między innymi tacy muzycy jak Bill Harrison, który grał na perkusji, sekcja Denta, czyli Malcolm Duncan, Michael Rosen i Roger Ball, no i John Wetton, basista, także wokalista i gitarzysta, który potem przecież odbył bardzo barwną i długą drogę w różnych brytyjskich znakomitych formacjach, że wspomnę tylko King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, Wishbone Ash, Asia, no i także miał wspaniałą karierę solową. No ale my się zatrzymajmy przy Jamesie Liederlandzie, który był współkompozytorem singla zespołu Moggle Trash zatytułowanego Sleeping in the Kitchen.

Sleeping in the Kitchen, singiel zespołu Muggle Trash, rok 1970. No nie powiem, żebym potem z Little Landem miał jakieś bliskie kontakty fonograficzne, więc szczerze powiem, że dopiero już w XXI wieku spróbowałem odnaleźć ślad jego bieżącej twórczości. Urodzony w 1949 roku, a więc no, to już jest teraz gość po 70. Okazuje się, że chyba nadal jest czynny, chociaż ostatnia jego płyta, jaką udało mi się odnaleźć, została wydana w 2017 roku. Nosiła ona tytuł Back in Blue i świadczyła o tym, że James Little Land nadal ma bluesowe fascynacje. Oto nagranie z tego właśnie albumu zatytułowane Miss You Blues.

Na chwileczkę oderwijmy się od Jamesa Liderlanda i w ogóle od uczestników przygody pod nazwą Colosseum, a to dlatego, że James Liderland to dzisiaj też bardzo aktywny artysta z innej półki stylistycznej. James Blake Liderland, występujący pod imieniem i nazwiskiem James Blake, to bardzo poważany w Wielkiej Brytanii, a także i na świecie wykonawca muzyki, no już bardzo, bardzo XXI-wiecznej, niewiele mającej wspólnego z bluesem. Ale niewątpliwie są to utwory, które muzycznie i interpretacyjnie zasługują na uwagę, więc może przez chwilkę chociaż posłuchajmy Jamesa Blake'a z płyty wydanej w 2021 roku, zatytułowanej Friends That Break Your Heart, i będzie to nagranie Famous Last Words.

Ten kontakt z nagraniem Colosseum z 1969 roku z Montreux zachęcił mnie też do prześledzenia, bardzo pobieżnego zresztą, współczesnych losów innych członków Colosseum, którzy wówczas w Montreux występowali. Dave Greenslade, czyli przede wszystkim klawiszowiec. No on w XXI wieku głównie chyba zajął się twórczością własną, czyli taka Zosia Samosia, że nagrywał sobie wszystko, co chciał samodzielnie. Nie wzbudza to jakichś moich szczególnych zachwytów, ale wtedy, kiedy Greenslade wraca do czegoś, co robił z Colosseum, no to myślę, że warto poświęcić chwilę muzycznej uwagi. Oto Dave Greenslade w bardzo kameralnym i nastrojowym utworze zatytułowanym A Valentine.

Kolejnym uczestnikiem Colosseum, który grał wówczas na festiwalu w Moutre w 1969 roku, jest basista Tony Reeves. No tutaj szczerze powiem, że nie bardzo mogę się doszukać jakichś jego szczególnie interesujących dokonań poza Colosseum, ale przecież on właśnie zanim Colosseum się stało, był uczestnikiem John Mayall Blues Breakers i wspólnie z Johnem Mayallem, Dickiem Hextallem Smithem i Johnem Heismanem był przecież uczestnikiem teamu, który nagrał fantastyczną płytę Bear Wires. No więc czemu nie posłuchać teraz Bear Wires fragmentu? Oto John Mayall and the Blues Breakers. I'm a Stranger.

Myślę, że takim najbardziej charakterystycznym wykonawcą związanym z Colosseum przez niemal cały czas trwania tej orkiestry, aż do jego śmierci, jest Dick Hextall Smith, znakomity wirtuoz instrumentów dętych, saksofonów przeróżnych. I chciałbym przy nim się zatrzymać na chwilkę dłuższą. I z takich ciekawych przygód fonograficznych Dicka Hextall-Smitha wybrałem jego przygodę z fińską orkiestrą bluesową Ventus Blues Band. Zresztą znaną naszym fankom i fanom, bo grywali w Polsce. W 2015 roku ukazał się album zatytułowany Man of Stone, który zawierał rejestrację koncertu Ventus Blues Band z Dickiem Hextallem Smithem, koncertu, który miał miejsce w 2001 roku. Posłuchajmy, jak Ventus Blues Band, czyli fińscy bluesmeni z Dickiem Hextallem Smithem, interpretują słynne Before You Accuse Me.

No i oczywiście ten koncert, którym rozpoczęliśmy tę audycję, czyli koncert z festiwalu w Montreux, nie mógł się odbyć bez współlidera grupy Colosseum, czyli bez perkusisty Johna Heismana. I oto on w dwóch nagraniach z albumu Jacka Bruce'a, z płyty zatytułowanej Songs for a Tailor, rok 1969, też, czyli ten sam rok, w którym odbywał się koncert na festiwalu w Montreux. Z tej płyty wybrałem dwa nagrania, To Isengard oraz Never Tell Your Mother She's Out of Tune, czyli nigdy nie mów swojej mamie, że ona fałszuje. To nagranie wzbudza szczególne moje emocje, bo przecież na gitarze gra tutaj George Harrison, który ukrył się pod pseudonimem L'Angelo Misterioso.

Z nadzieją, że choć grupa Colosseum już nie zagra i nic nowego nie stworzy, ale że być może będą jeszcze odnajdywane jakieś nagrania tej fantastycznej formacji, na zakończenie tego spotkania z muzyką Colosseum, nagranie, które mówi właśnie o takiej przyszłościowej nadziei. Tomorrow's Blues. John Heisman, perkusja, Chris Farlow, śpiew, Dick Hextall-Smith, saksofon tenorowy i barytonowy, Dave Greenslade, organy Hammonda, Mark Clark, gitara basowa i chórki oraz Dave Clem Clemson, gitary i chórki. Tomorrow's Blues. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu dobry wieczór, dzień dobry, witajcie dziewczęta i chłopcy, bracia i siostry, mówi Jan Chojnacki. Od tych 40 lat znajduję ciągle przyjemność, żeby zasiadać przed mikrofonem i przypominać sobie, a także Państwu, różne piękne bluesowe nagrania, przy tym gaworząc. Czasami idea scenariusza takiej audycji idzie w stronę, żeby prezentować nowości, czasami sięgamy do przeszłości, no a dziś sięgniemy do troszkę innej zasady, ale może o tej zasadzie za chwilkę, a na razie niech zabrzmi piękny, tradycyjny, elektryczny i w dodatku klaptonowy blues.

Third Degree Ediego Boyda i Williego Dixona to jeden z najpiękniejszych bluesów, w którym Clapton, jego gitara i jego wokal odnajdują się najpiękniej. To było koncertowe nagranie z 1996 roku, z imprezy dosyć nietypowej dla Claptona, bowiem po pierwsze wystąpił on tam bez własnego zespołu, a po drugie organizatorem tego koncertu był Luciano Pavarotti, który znany był także ze swoich dobroczynnych akcji, wśród których znalazły się także koncerty organizowane między 1992 a 2003 roku w rodzinnym mieście Luciano Pavarottiego, czyli w Modenie. Dochód z tych koncertów był zazwyczaj przeznaczany na jakiś godny cel pomocy ludziom znajdującym się w jakiejś nieszczęśliwej sytuacji, czy to ze względu na wojnę, czy też ze względu na jakieś inne zawirowania, które utrudniają ludziom życie. W 1996 roku Pavarotti zorganizował koncert, z którego dochód przeznaczony był dla dzieci z ogarniętej wojną Bośni. Wśród zaproszonych gości na ten koncert znaleźli się m.in. Liza Minnelli, Joan Osborne, Elton John, no a także para. No para, bo wtedy państwo się dosyć przyjaźnili, czyli Sheryl Crow i Eric Clapton. I właśnie to Third Degree, które przed chwileczką państwo usłyszeli, pochodziło z tego koncertu. Pozostańmy jeszcze w klimacie tej właśnie imprezy i posłuchajmy teraz dwóch nagrań, w których Eric Clapton będzie prezentował się w nietypowym dla siebie otoczeniu. Oto jego słynny numer Holy Mother w duecie z Luciano Pavarottim. A do tego jeszcze dorzucimy kompozycję Sheryl Crow, czyli Run Baby Run, w którym to nagraniu usłyszymy oboje państwa, a w tle wielką orkiestrę, która towarzyszyła gościom Luciano Pavarottiego.

Koncerty dobroczynne organizowane przez Luciano Pavarottiego gromadziły zazwyczaj wykonawców niekoniecznie związanych z tym strumieniem sztuki, z którym kojarzy się na co dzień Luciano Pavarottiego. No, bo też to zrozumiałe, chodziło o to, żeby byli to wykonawcy, którzy mogą przyciągnąć jak największą publiczność, która z kolei mogłaby zapłacić spore pieniądze za bilety, a z kolei, żeby te pieniądze przekazać na jakiś godny cel. W 2002 roku impreza Pavarottiego odbywała się pod hasłem The Pavarotti and Friends for Angola. I cały dochód z tej imprezy był przeznaczony na pomoc dla uchodźców angolańskich. Wśród wykonawców zaproszonych przez Luciano Pavarottiego byli Andrea Bocelli, Grace Jones, Sting, Lou Reed i, proszę Państwa, James Brown. Oto teraz niezwykły zupełnie duet. Luciano Pavarotti i James Brown w nagraniu It's a Man's World.

Wśród gości zaproszonych przez Pavarottiego do udziału w jego dobroczynnych koncertach nie zabrakło także B.B. Kinga. To był rok 1999 i wtedy dochód z koncertu był przeznaczony na pomoc dla uchodźców z Gwatemali i z Kosowa. Wśród zaproszonych przez Pavarottiego gości mnóstwo znakomitości. Gloria Estefan, Lionel Richie, Joe Cocker, Mariah Carey, Ricky Martin i wreszcie B.B. King. Posłuchajmy, jak Luciano Pavarotti zastępuje w pewnym momencie brzmienie gitary B.B. Kinga, a czyni to za pomocą wokalizy. The Thrill Is Gone, Luciano Pavarotti i B.B. King.

Pozostańmy jeszcze w klimacie muzyki B.B. Kinga, który za chwileczkę zaprezentuje się w duecie z Zucchero. Kolejny Włoch zatem, który korzystał ze współpracy z artystami bluesowymi. Tyle tylko, że tym razem nie chodziło specjalnie o jakieś cele dobroczynne, a o podkreślenie tego, że Zucchero i jego muzyka wyrastają z bluesowych tradycji. No więc zapraszał Zucchero do wspólnych nagrań tych, którzy określili jego muzyczną świadomość, kiedy był młody. Oto B.B. King i Zucchero w utworze Hey Man, Sing a Song.

0: Kolejnym gigantem muzyki bluesowej, którego Zucchero zaangażował do realizacji swojej płyty Zucchero and Company, był John Lee Hooker. Rzadko zdarzało się, żeby John Lee decydował się na wykonywanie cudzych kompozycji, no a tym razem tak się właśnie stało. Oto Zucchero i John Lee Hooker w utworze z repertuaru Zucchero zatytułowanym I Lay Down.
1: I lay down with an angel.

ponownie teraz Eric Clapton, no i też ponownie Zucchero. I kolejna kompozycja Zucchero zatytułowana A Wonderful World –

Skoro już wspomniałem i Solomona Burke'a, i Erika Claptona, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby przypomnieć współpracę tych dwóch artystów, współpracę, którą zawdzięczają Julesowi Hollandowi. Ten wspaniały animator różnych niezwykłych muzycznych przedsięwzięć zaprosił obu artystów do udziału w swoim programie telewizyjnym. Jules Holland korzystał także z obecności tych artystów, by potem po występie telewizyjnym zaprosić ich do studia nagraniowego, no i w ten sposób powstawały różne niezwykłe kombinacje niecodziennych połączeń artystów, którzy na co dzień z sobą nie pracują. Tak też było w przypadku Solomona Burke'a i Erika Claptona, którzy pod pieczą Julesa Hollanda nagrali kolejne dwa utwory: Message to My Son i Mabel. Solomon Burke, Eric Clapton i Jules Holland.

0: But guys, if we don't have it there, we need to write another song.
1: Korzystam teraz z klimatu muzycznego Julesa Hollanda, by odrobić zaległość wynikającą z zaniedbania kącika boogie w pierwszym odcieniu bluesa. A jak wiadomo, Jules Holland to jeden z najznakomitszych przedstawicieli współczesnego boogie, pianistycznego boogie oczywiście. I teraz posłuchamy trzech nagrań związanych ze stylistyką boogie. Po pierwsze Jules Holland ponownie z Solomonem Burkiem i utwór zatytułowany Roll This Soul Tonight. Następnie Jules Holland i Robert Plant w nagraniu Let the Boogie Woogie Roll. I do tego jeszcze duet Julesa Hollanda z doktorem Johnem. The Hand That Changed Its Mind. Kącik boogie pod patronatem Julesa Hollanda.

tonight.

0: soul tonight.
1: Oh, that sounded super. Yeah.

Zbliżamy się do końca tego wydania pierwszego odcienia bluesa i pomyślałem sobie, że zakończę tę audycję dwoma mocnymi akcentami wielkich standardów muzyki około bluesowej, związanej także poniekąd z rock and rollem. A więc jeden z największych przebojów Solomona Burke'a, który później był eksploatowany przez cały szereg innych artystów przez wiele dziesięcioleci, czyli Everybody Needs Somebody to Love. Tym razem Solomon Burke z Julesem Hollandem.

No i na koniec ikona muzyki rock'n'rollowej Shake, Rattle and Roll. Rok 2004, koncert zorganizowany przez Julesa Hollanda na rzecz ofiar tsunami. Wśród wykonawców zaproszonych Eric Clapton. Wzbraniał się przez chwilę, ale w sumie ugiął się przed namolnością Julesa Hollanda i zdecydował się na wspólne z nim wykonanie Shake, Rattle and Roll. Oddajmy się rock'n'rollowemu szaleństwu pod patronatem Claptona i Hollanda. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I w tej audycji zabrzmią fanfary, panie i panowie. Oto one.

fanfary dla gospodarza. Zauważyli Państwo drobny zabieg zmieniający dotychczasowy kształt tego sygnału? No tak, bo nie są to fanfary dla patrona. Fanfary dla patrona gramy wtedy, kiedy awizują one audycję, której pomysłodawcą lub pomysłodawczynią, tutaj na marginesie, tak niewiele było pomysłodawczyń, są nasze słuchaczki lub słuchacze. A tymczasem pomyślałem sobie, że tak namawiam na aktywność i zaproponowanie własnego zestawu nagrań do pierwszego odcienia bluesa, a tymczasem gdybym ja się postawił w takiej sytuacji, to czy podołałbym właśnie takiemu zadaniu? Bo wielokrotnie, kiedy Państwo przysyłali swoje propozycje, to rozpoczynały się one taką oto inwokacją, że ojej, ileż to musiałem się lub musiałam wahać, zastanawiać, bo tyle przecież jest wspaniałej muzyki, którą tak naprawdę lubię, kocham i chciałabym lub chciałbym zaprezentować bliskim. No, postawiłem się zatem w takiej właśnie roli i rzeczywiście no, okazało się, że to jest dosyć ambitne zadanie. Ale tę ambicję poskromiłem swojego rodzaju automatem. Otóż postanowiłem zajrzeć do mojej wirtualnej biblioteki, w której mam w tej chwili ponad 250 tysięcy różnych nagrań i zaznaczam tam, czy też system sam mi zaznacza te utwory, do których wracam najczęściej. No i tak też postąpiłem, posortowałem i co się okazało? Otóż okazało się, że niewątpliwie gdybym chciał pójść tym tropem, to powinienem w znacznej mierze wypełnić mój program nagraniami samego J.J. Cale'a lub jego kompozycjami w wykonaniu innych artystów czy artystek. Postanowiłem więc troszkę zboczyć z tego tropu, ale skoro J.J. Cale wyświetlił się jako ta postać wiodąca, no to niech też on rozpocznie i to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, ale ponieważ tuż za nim niedaleczko jest w tym zestawieniu Eric Clapton, to podsunęło mi proste rozwiązanie, aby przedstawić jedno z ich wspólnych nagrań i oto It's Easy, J.J. Cale i Eric Clapton.

Jeśli chodzi o panie natomiast, to jedną z najczęściej przeze mnie słuchanych artystek jest Maria Mulder. I tutaj też przydarza się taka piękna okoliczność, że Maria parokrotnie w swoich nagraniach sięgała do repertuaru J.J. Cale'a, a moim ukochanym wręcz nagraniem Marie Mulder z katalogu J.J. Cale'a jest Cajun Moon.

Raz jeszcze wrócę do Marie Mulder. Jak wspominałem, jedna z najczęściej przeze mnie słuchanych wokalistek i kobiet bluesa. I chciałem przypomnieć nagranie, które nie jest może jakoś specjalnie reprezentatywne dla jej repertuaru, ale jest, tu nie zawaham się użyć tego określenia, jest po prostu urocze. Nie ukrywam też, że to nagranie prezentuje, bo bardzo upominał się o nie redaktor Daktyl. Jest to piosenka o piesku merdającym ogonem. Waggy-tailed dog, Maria Mulder.

Kolejna dama, której nagrań, jak się okazuje, często bardzo słucham, to Alison Russell. Na jej ślad trafiłem w 2012 roku, kiedy to wertując internet w poszukiwaniu różnych moich bluesowych niespodzianek, natrafiłem pod hasłem Chicago na zespół, który nazywał się Birds of Chicago. Okazało się, że nie jest to przedsięwzięcie czysto bluesowe, ale na tej płycie Birds of Chicago, ich pierwszym albumie w dyskografii, znalazło się też, znowu użyję tego określenia, urocze nagranie zatytułowane Sugar Dumpling.

Kiedy już wiedziałem, że Birds of Chicago to przede wszystkim głos pani Alison Russell, no to od tego czasu, a więc od 2012 roku, zacząłem pilnie śledzić jej karierę i kolekcjonować jej nagrania, czy to solowe, czy też związane z

Washingtona. To jest postać absolutnie niezwykła dla mnie, bo potrafiąca wykreować tak wspaniały klimat, w sumie zdawałoby się tak niewielkimi środkami wyrazu, bo też Delbert McClinton nie dysponuje jak czymś, co zwykło się nazywać głosiskiem, ale ma tak niesłychaną barwę i tak świetnie nią operuje w tych klimatach, które ja kocham, że od wielu, wielu lat jest jednym z najbardziej ulubionych wokalistów około bluesowych. Delbert McClinton z zespołem Self-Made Man w nagraniu San Miguel.

I raz jeszcze wracam do Delberta McClintona i też nie będzie to nagranie jakoś szczególnie wyróżnione w jego dorobku fonograficznym, ale ma ono w sobie pewne polonikum, a ja mam przekrętkę na punkcie szukania poloników także i w tym świecie dźwięków, którym zajmuje się Radio Baobab. Otóż usłyszą Państwo za chwileczkę w wykonaniu Delberta McClintona piosenkę zatytułowaną Hard-Hearted Hannah. To jest dosyć staroświecka pieśń, jeszcze z lat 30. ubiegłego stulecia, ale to polonikum polega na tym, że autorem słów do tej piosenki jest Jacek Jeleń. Jacek Jeleń, urodzony w Raczkach pod Suwałkami pod koniec XIX stulecia, dożył w Stanach Zjednoczonych prawie 100 lat i dał się poznać jako autor słów wielu piosenek, a także libret przedstawień muzycznych. Oto Delbert McClinton w piosence Jacka Jelenia Hard-Hearted Hannah.

Wśród gitarzystów, którzy wyświetlili mi się jako najczęściej przeze mnie słuchani, obok Cale'a i Claptona jest także Buddy Guy. Spostrzegłem także, że jedną z moich ulubionych wokalistek obok tych, które już przedstawiłem, jest Mavis Staples. I to od razu podsunęło mi myśl, żeby przypomnieć Buddy'ego Guya w duecie z Mavis Staples z albumu The Blues Don't Die. Usłyszą Państwo utwór w ich wykonaniu. Nosi on tytuł We Go Back.

Mam też w tym swoim zestawie najczęściej słuchanych artystów kilku mruczków. Wśród nich chyba czołową pozycję obok Leona Redbona zajmuje Tony Joe White. Dorobek Tonego Joe White'a jest dosyć pokaźny i myślę, że jeszcze nie wszystko, co zarejestrował, dotarło do naszych uszu i będą pewnie jeszcze trwały poszukiwania i jakieś nagrania będą restaurowane. W 2024 roku odrestaurowano taką płytę, którą wydał 20 lat wcześniej, w 2003 roku. To album zatytułowany Feeling Snaky i z tej płytki Tony Joe White przypomni nam dzisiaj Panther Ridge.

Dosyć niespodziewanie wśród często słuchanych przeze mnie nagrań wyświetlił mi się zespół Reckoners. No, mało znana w sumie formacja i chyba pewnie też nie dotarłbym do niej, gdyby nie wirtualna pomoc Susan Tedeschi, bo jak się okazuje, jest ona zaprzyjaźniona z muzykami tego zespołu od wielu lat i nawet dała o sobie znać swoim głosem na ostatniej płycie grupy Reckoners. A to jest kwintet wywodzący się z Bostonu w stanie Massachusetts. Na czele tej orkiestry stoi dwóch gitarzystów, Tom Guerin i Johnny Trama, a mnie ujął chyba najbardziej mruczkowaty wokal Tima Gurana. Oto w wykonaniu zespołu Reckoners, Woman's Woman.

No, tutaj już nie było żadnych zdziwień z mojej strony, że tak często wracam do nagrań tej właśnie artystki, bo jest to jedna z pierwszych dam mojego świata muzycznego, czyli Bonnie Raitt. Z albumu z 2022 roku, Just Like That, Bonnie Raitt wykona własną tytułową kompozycję tej płyty.

Oczywiście, jak każdy czy każda z nas, mam w gronie swoich ulubieńców takich artystów, którzy no, nie są jakoś najszerzej popularni i bardzo znani, no bo też każdy z nas ma taki swój odbiorniczek, do którego trafiają częstotliwości, które może nie są dla reszty świata tak czytelne i tak atrakcyjne. A takie właśnie częstotliwości wysyła w moją stronę Drew Holcomb, artysta, który oscyluje pomiędzy rockiem, country i bluesem i americaną, a w 2025 roku zachwycił mnie swoją kolejną płytą, zrealizowaną tym razem ze swoją żoną, Ellie. Oto Drew i Ellie Holcomb w nagraniu Rain or Shine.

Tak jak zacząłem to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, tak też je zakończę w sensie artysty, którego nagranie będzie prezentowane. To jest jedno z najwspanialszych moim zdaniem nagrań instrumentalnych z ubiegłego stulecia, utwór zatytułowany Durango. Pokołyszmy się razem z J.J. Calem, dziewczęta i chłopcy, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Słuchaczki i słuchacze, patronki i patronów, no a także dzieci bluesa, wita Jan Chojnacki w audycji Bielszy odcień bluesa, oczywiście. Te dzieci bluesa chodzą za mną, nie tylko dosłownie, ale przede wszystkim przenośni, bo uważam, że jeżeli czujemy jakąś więź ze współczesną muzyką, no to jesteśmy dziećmi bluesa, bo jak wiadomo, blues był na początku. I dzisiaj dzieci bluesa w takiej dosłownej konfiguracji zostaną zaprezentowane w naszej audycji, bowiem zdarza się tak, że z pokolenia na pokolenie przechodzi bluesowa inklinacja, zazwyczaj w związku z tym, że w dzieciństwie nasiąka tym, co jego rodzic ma wokół siebie. Zastanawiam się, czy ci i te bardzo znane i znani artyści około bluesowi, którzy mają dzieci, mogą obawiać się, że ich potomkowie będą od nich więksi, znaczniejsi, popularniejsi. No myślę, że w przypadku tych takich podstawowych gigantów amerykańskiego bluesa, jak John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, to jednak ich potomstwo, choć od czasu do czasu daje znać o swoich bluesowych inklinacjach, no nie dorasta do poziomu swoich ojców. Ale przecież zdarzają się też i przypadki przeciwne. I od takiego właśnie zaczniemy.

How's is Rockin'? Słynny numer Stevie'ego Raya Vaughana. Ale nie będzie to o bluesowych dzieciach Stevie'ego Raya Vaughana. Rzecz natomiast będzie o współautorze tego numeru, czyli o panu Doylu Bramhallu. Urodzonym w 1949 roku muzyku, przede wszystkim perkusiście, ale także wokaliście, no i kompozytorze z Teksasu. Doyle Bramhall był bardzo zaprzyjaźniony z oboma braćmi Vaughan, no i w ogóle z całym środowiskiem bluesowym z kręgu N-Tones w Austin. Zwykło się mówić, że on właśnie zaraził Stevie'ego Raya Vaughana metodą nosowego śpiewania przy bluesowych nutach, a poza tym dostarczał też i Stevie'emu, i wielu innym artystom swoich kompozycji, naznaczonych bardzo takim typowym teksańskim shuffle. I właśnie o Doylu Bramhallu i jego synu, Doylu Bramhallu II, dzisiaj chwilę chciałbym z Państwem porozmawiać. Zacznijmy wszakże od muzyki. Oto z pierwszego solowego albumu Doyla Bramhalla nagranie zatytułowane Change It, znane zresztą potem z repertuaru Stevie'ego. Proszę posłuchać i ci z Państwa, którzy pamiętają to nagranie w wykonaniu Stevie'ego Raya, z całą pewnością dostrzegą pewne podobieństwo, zwłaszcza w tembrze głosu i we frazowaniu. Doyle Bramhall, Change It.

21-letniemu Doyle'owi Bramhallowi urodził się w 1968 roku synek, którego ochrzczono tym samym imieniem co tatusia. No ale dla odróżnienia już podczas tej swojej kariery profesjonalnej ten Doyle Bramhall dodawał do swojego nazwiska jeszcze dwie pałeczki, tak żeby można było wiedzieć, że on jest właśnie ten drugi. I myślę, że to jest właśnie ten przykład, w którym dziecko okazało się w perspektywie historycznej bardziej znaczącym elementem współczesnego okołobluesowego grania. Siłą rzeczy ojciec Doyle jako perkusista musiał być gdzieś na drugim planie, zwłaszcza podczas żywego grania. No a Doyle junior jako gitarzysta zawsze był na froncie. No i do tego jeszcze gitarowa wirtuazeria, w przeciwieństwie do perkusisty, który zazwyczaj jednak jest przede wszystkim tym, który nadaje puls. Doyle Bramhall II od najmłodszych lat był otoczony bluesowymi nutkami, no i stał się bardzo istotną postacią w teksańskim środowisku bluesowym. Tatuś korzystał czasami też z usług syna i na koncertach, i przy nagraniach. I oto właśnie przykład takiej ich wspaniałej współpracy. Rok 2003, album Doyle'a Bramhalla Seniora zatytułowany Fitchburg Street. I oto ojciec z synem w bluesie Johnny'ego Lee Hookera Dimples.

pierwszym znaczącym przedsięwzięciem artystycznym, już takim w pełni profesjonalnym, którym zachwycił świat Doyle Bramhall II, był zespół Archangels. To była tak zwana supergrupa, no bo sekcje stanowili muzycy znani jako Double Trouble, czyli sekcja Stevie'ego Ray'a Vaughana, Chris Layton i Tommy Shannon, i do tego było jeszcze dwóch gitarzystów, czyli Charlie Sexton i właśnie Doyle Bramhall II. Cała czwórka to znakomitości teksańskiego okołobluesowego grania. No niestety, poza jednym albumem studyjnym i jednym koncertowym, Archangels na razie, a mówię o tym w lecie 2023 roku, nie dali światu poznać dalszego ciągu swojej działalności. Ta pierwsza płyta ukazała się w 1992 roku, potem zespół szybko się rozpadł, powrócił na krótko w 2009 roku, no i odbył też kilka koncertów w 2022 roku. Co dalej, na razie nie wiem, ale niewątpliwie legenda nadal jest żywa i być może odżyje. Oto Archangels w utworze Shape I'm In, który jest dziełem ojca i syna, Doyla seniora i Doyla juniora.

Usamodzielniony Doyle Bramhall II dał znać o sobie nie tylko jako wspaniały współtwórca Archangels, ale także przecież zrealizował kilka świetnych własnych albumów, nie mówiąc już o tym, że współtworzył nagrania innych wielkich tego bluesowego świata, że wspomnę chociażby Erika Claptona czy Tedeschi Trucks Band. Moim ulubionym solowym albumem Doyla Bramhalla II jest płyta Richmond i z niej przypominam teraz Keep You Dreaming. Doyle Bramhall II.

Kolejna sekwencja pokoleniowa, czyli z ojca na syna, to jest przypadek rodziny Allisonów. Luther Allison, rocznik 1939, rozpoczynał swoją bluesową karierę w latach 60. i już swoją pierwszą płytą wydaną w 69 roku zwrócił uwagę niezwykłą oryginalnością i niezwykłym dynamizmem. Posłuchajmy utworu zatytułowanego Why I Love the Blues, który otwierał pierwszy album Luthera Allisona z 1969 roku. Ta płyta nosiła tytuł Love Me Mama.

Kiedy ukazał się pierwszy duży album Luthera Allisona, jego syn Bernard miał ledwie 4 lata. No ale myślę, że już wtedy musiało zakiełkować w tym młodym człowieku bluesowe światełko. No i z biegiem czasu okazało się, że syn staje się też znaczącym elementem bluesowego grania w tym wczesnym okresie, często towarzyszącym też swojemu ojcu. Oto fragment wspólnego muzykowania Luthera i Bernarda, rok 1989, album Let's Try It Again i utwór często powracający w twórczości ojca Luthera, zatytułowany Bad News Coming. Na drugiej gitarze towarzyszy ojcu Bernard.

Przy zachowaniu wszelkich proporcji i przy ogromnym szacunku dla Bernarda Allisona, myślę, że nie osiągnie on takiego znaczącego statusu jak ojciec Luther. Być może wynika to z tego, że muzyka Bernarda jest bardziej urokowiona, czy też nasączona bardziej elementami funky. Są tacy, którzy to lubią, ale myślę, że puryści bluesowi będą jednak nadal przyznawali, że tatuś Luther to bardziej znacząca postać niż Bernard. W swoich nagraniach często Bernard Allison sięgał też do dorobku kompozytorskiego swojego taty. Na albumie Highs and Lows 2020 roku Bernard Allison pomieścił kompozycję swojego taty zatytułowaną I Gave It All.

A skoro już jesteśmy przy albumie Highs and Lows, to chciałbym jeszcze wtrącić coś nieco z marginesu tematyki tej właśnie audycji, bo tutaj żadnych koligacji rodzinnych nie będzie. Natomiast będzie udział jednego z najbardziej długowiecznych i ciągle bardzo aktywnych bluesmenów, czyli Bobby'ego Rusha, który wspólnie z Bernardem Allisonem na albumie Highs and Lows pomieścił utwór zatytułowany Hustler. Oto Bernard Allison i Bobby Rush.

To teraz spójrzmy na kazus matka i córka. Bonnie Bramlett i Becca Bramlett. Bonnie Bramlett, no, to przede wszystkim uczestniczka tego słynnego przedsięwzięcia Delaney and Bonnie and Friends, słynnego w dużej mierze przez to, że w tym towarzystwie, wśród tych przyjaciół, no, przez jakiś czas pełnił rolę znaczącą Eric Clapton. Ale Bonnie Bramlett rozpoczęła też karierę solową i w latach 70. ubiegłego stulecia wydała kilka płyt firmowanych swoim imieniem i nazwiskiem. Z albumu It's Time, rok 1974, Bonnie Bramlett przypomni nagranie Two Steps from the Blues. Atrakcją tego nagrania jest duet z Gregiem Allmanem.

Te solowe poczynania Bonnie Bramlett, choć nie można im odmówić atrakcyjności, no nie uzyskały jakiegoś szerokiego poklasku i ogromnej popularności. Wręcz wydawało się, że jest to artystka, która wycofała się z czynnego uprawiania muzyki. No, być może jest to perspektywa Europejczyka, który nie ma na co dzień do czynienia z koncertowym życiem w Ameryce, a dopóki nie było internetu, no trudno było to śledzić na bieżąco. W 2006 roku dosyć niespodziewanie trafiła do mnie płyta, duża płyta, czyli album zatytułowany I Can Laugh About It. Mogę się z tego śmiać. I to był zestaw bardzo i troszkę mniej znanych przebojów z przeszłości, takich oscylujących wokół American Songbook i swingu, które Bonnie Bramlett zinterpretowała w sposób, jak się wydaje, odmienny od tego, do czego przyzwyczaiła słuchaczy zafiksowanych na twórczości Delaney and Bonnie. Proszę posłuchać, jak Bonnie Bramlett interpretuje jeden z przebojów Stevena Stillsa, zatytułowany Love the One You're With.

Córką państwa Bramletów, jedną z córek, jest pani Rebecca Bramlett, znana w środowisku i wśród fanów jako Becca Bramlett. Urodzona w tym samym roku co Doyle Bramhall II, czyli w 1968, dała o sobie znać głównie jako artystka drugiego planu, towarzysząca w chórkach wielkim sławom tego blues-rockowego świata, a apogeum jej kariery, jak sądzę, stał się jej kilkuletni staż, że tak powiem, w zespole Fleetwood Mac. Zresztą to był właśnie ten czas, kiedy Fleetwood Mac z Beccą Bramlett, z Billy Burnettem wystąpili w sali kongresowej w Polsce. Miałem też wtedy okazję poznać Beckę. To bardzo miła i towarzyska osoba. Na albumie Time grupy Fleetwood Mac z 1995 roku pojawiły się nawet dwa utwory, których Becca była współkompozytorką. Oto jedno z nich. Dream the Dream. Tę piosenkę Becca Bramlett napisała właśnie z Billy Burnettem.

Wspomniałem już o wizycie Fleetwood Mac w Warszawie. Miałem wówczas okazję porozmawiać też z Mickiem Fleetwoodem, który wyznał, że to on właśnie był inspiratorem zaproszenia Becky Bramlett do ówczesnego składu Fleetwood Mac. Miał też już wcześniejsze doświadczenia nagraniowe z Becką Bramlett, bo w 1992 roku, kiedy na marginesie funkcjonowania grupy Fleetwood Mac założył zespół The Zoo, właśnie Becka Bramlett była wokalistką tej formacji. No i na zakończenie tego właśnie niezobowiązującego minicyklu poświęconego rodzicom i dzieciom bluesa posłuchamy Becky Bramlett w nagraniu Taking It Out to the People. To założony przez Micka Fleetwooda zespół Zoo właśnie z główną wokalistką, czyli z Becką Bramlett. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, audycja poświęcona Robertowi Johnsonowi. To jest druga audycja w takim tryptyku, w którym prezentuję współczesne wykonania starych, no bo pochodzących z końca lat 30. kompozycji Roberta Johnsona. To jest audycja numer 767, czyli pierwsza część była, jak wszystko wskazuje, w audycji numer 766, a trzecia część będzie w Bielszym odcieniu bluesa numer 768. Jeżeli Państwo chcieli sobie poszukać czegoś, a konkretnie na przykład takiego numerku związanego z twórczością Roberta Johnsona, no to nic prostszego, trzeba zajrzeć na stronę radiobaoba.pl, tam jest zakładka Nasza Ramówka, kliknąć ją, ona się rozwinie, potem można sprawdzić, co właśnie teraz Radio Baobab nadaje, klikając przewiń do paska Teraz gra, no i potem można się bawić i wyszukiwać numerków poszczególnych audycji. Mam obiecane, że za czas jakiś niedługi, mam nadzieję, będzie też wyszukiwarka, co znacznie ułatwi dojście do ulubionej mojej audycji. No a teraz przechodzimy do Roberta Johnsona. Pierwszą część zakończyliśmy na prezentacji utworu Dead Shrimp Blues, który to został zarejestrowany przez Roberta Johnsona 27 listopada 1936 roku w Günther Hotel, pokój 414 w San Antonio w Teksasie. Kolejne nagranie to tytuł nawiązujący do wielu współczesnych muzycznych przedsięwzięć. Tytuł tego utworu Crossroad Blues.

bleu. Did nobody seem to know me, babe? Everybody passed me by.

Crossroad Blues Roberta Johnsona występuje we współczesności zazwyczaj jako Crossroads albo Crossroads Blues. Tę formę chyba najbardziej upowszechnił Clapton, który tej nazwy użył także jako hasła wiodącego w swoim słynnym festiwalu gitarowym poświęconym charytatywnej działalności jego i jego przyjaciół, mającej na celu finansowanie znanego przedsięwzięcia specjalistycznego zakładu opiekującego się ludźmi uzależnionymi. A w tej audycji Crossroads rodzimy. Crossroads rodzimy, wywodzące się z albumu Tribute to Eric Clapton, który zrealizowaliśmy wspólnie z kolegami. I oto z tej płytki Crossroads w wykonaniu duetu Wojciech Waglewski i Maciek Sobczak.

believe I'm sinking down. Kolejne nagranie zrealizowane przez Roberta Johnsona 27 listopada 1936 roku to Walking Blues. No i tu znowu z pomocą przychodzi nam Maciek Sobczak i zespół, który on współzakładał i w którym spełniał rolę głównego wokalisty i gitarzysty, czyli poznańskie Boogie Chili. I w ich wykonaniu słuchamy współczesnego, no bo z 2006 roku pochodzącego nagrania Walking Blues.

Crossroads Blues i Walking Blues, dosyć popularne, były realizowane przez wielu późniejszych artystów. Myślę, że ten utwór zatytułowany Last for a Deal Gone Down, też zarejestrowany w San Antonio 27 listopada 1936 roku przez Roberta Johnsona, no, nie doczekał się aż tak wielu odtworzeń późniejszych. Ale oczywiście są i to całkiem atrakcyjne, jak chociażby to w wykonaniu Cabba Moe z jego albumu o tytule Just Like You z 1998 roku. Cab Moe.

Preaching Blues i w podtytule Up Jumped the Devil. To też jedno z tych nie tak bardzo popularnych dzieł Roberta Johnsona i tu z pomocą przychodzi nam Rodak, czyli nasz znakomity twórca i odtwórca starożytnych bluesów, Romek Puchowski ze swoją rezonującą gitarę. W jego wykonaniu Preaching Blues z albumu Simply, rok 2006.

sam ścigin czy ja? The blues is a low down ścigin czy ja?

Ostatnim nagraniem, jakie zostało zrealizowane w 27 listopada 1936 roku w Gante Hotel w San Antonio w Teksasie, był utwór If I Had Possession of a Judgment Day. Swoją własną wersję tego utworu pomieścił na albumie zatytułowanym Son of Skip James Dion. Tak, Dion DiMucci, ten, który w XXI wieku stał się wiernym bluesowej tradycji we wszystkich swoich kolejnych albumach. If I Had a Possession of a Judgment Day, Dion.

Na kolejną sesję nagraniową musiał Robert Johnson czekać niespełna rok, do czerwca 1937 roku, i ta sesja została zrealizowana tym razem już w Dallas w Teksasie przy 508 Park Avenue na trzecim piętrze. Pierwszy utwór z 19 czerwca to Stones in My Pathway. Znalazłem chyba dosyć oryginalne wykonanie, kobiece, Zakia Hooker, która na albumie Flavors of the Blues z 1996 roku właśnie pomieściła swoją wersję tego nagrania. Zakia Hooker, Stones in My Pathway.

Kolejny tytuł nagrany przez Johnsona 19 lipca 1937 roku to I'm a Steady Rolling Man. Zagorzałym wyznawcą i propagatorem twórczości Roberta Johnsona był i jest nadal George Thorogood. Oto on ze swoim zespołem The Destroyers w nagraniu I'm a Steady Rolling Man z albumu The Baddest of George Thorogood and the Destroyers.

Tego dnia, czyli 19 czerwca 1937 roku, zdołano zarejestrować tylko trzy nagrania. To trzecie nosi tytuł From 4 Until Late. I tu znowu chyba niewiele mamy współczesnych, czy prawie współczesnych wykonań. Ja sięgnąłem do tego, które zostało zrealizowane 30 lat po powstaniu oryginału, czyli w 1966 roku, i to jest wersja grupy Cream. Clapton powrócił zresztą do tego utworu także potem, już w XXI wieku, kiedy to zrealizował album zatytułowany Sessions for Robert J. No ale my słuchamy Cream, rok 1966.

Kolejny dzień nagraniowy, 20 czerwca 1937 roku, to była już ostatnia sesja nagraniowa w fonograficznej karierze Roberta Johnsona. Tego dnia rozpoczęto od utworu Hellhound on My Trail. To niewątpliwie nawiązanie do legendarnego już kontaktu Roberta Johnsona z diabłem, który przekazał mu swoją tajemną wiedzę, jak rzucić świat na kolana gitarową maestrią. W 1983 roku Hellhound on My Trail zostało ogłoszone przez The Blues Foundation jednym z Classic of Blues Recording. A my posłuchamy tego utworu w wykonaniu Cassandry Wilson z jej albumu zatytułowanego Blue Light Till Dawn z 1993 roku.

Raz jeszcze wracamy do Eryka Claptona, jednego z najwierniejszych odtwórców kompozycji Roberta Johnsona. Little Queen of Spades. Ten utwór wielokrotnie był wykonywany na koncertach. Chyba zresztą jest i w XXI wieku jednym z podstawowych elementów koncertowej setlisty Claptona. A ja sięgnąłem do takiej płytki z rzadkimi nagraniami Claptona, Rarities 2001-2010, i ten zestaw tych nieczęsto spotykanych nagrań Eryka Claptona został udostępniony światu w 2023 roku. Eric Clapton, Little Queen of Spades.

Nadal słuchamy w miarę współczesnych nagrań utworów, które w 1937 roku, 20 czerwca, zarejestrował w Dallas w Teksasie Robert Johnson. W poprzednim odcinku prezentowałem już jedno z nagrań tego artysty, Paul Black, i narzekałem wówczas, że nie bardzo wiem, co się stało z Paulem Blackiem, bo po kontakcie z jego muzyką i z albumem King Dollar, wydanym w 1966 roku, potem jakoś nie miałem okazji dotrzeć do jego innych realizacji, a szkoda, bo ten album wydawał się być bardzo dobrą sygnalizacją przyszłych radości słuchaczek i słuchaczy bluesa. Oto Paul Black and the Flip Kings w nagraniu Malted Milk.

z albumu Walking Blues, John Hammond, Drunken Hearted Man. To było 767. wydanie audycji Bielszy Odcień Bluesa. Proszę oczekiwać w kolejnym odcinku trzeciej i ostatniej części poświęconej współczesnym wykonaniom kompozycji Roberta Johnsona. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie.

0: Serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: work in this country.
1: Until you make it.
0: Punished out.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W tym wydaniu bielszego odcienia bluesa aż dwukrotnie będą rozbrzmiewać fanfary. Fanfary dla patrona. I oto pierwsza z nich.

Fanfary dla patrona. Patronem, który jest współautorem tej audycji, jest pan Andrzej Kaszyński, który pisze, że nie tak dawno został tym patronem, ale chciałby zgłosić swoje propozycje. I wylicza te propozycje, a potem prosi mnie o uzupełnienie. No więc z tego niewielkiego zbioru, bo raptem 5 propozycji pan Andrzej zgłosił, wynika, że jest fanem zasłuchanym w spokojne, kołyszące i powiedziałbym takie bardzo tradycyjne brzmienia bluesowe, choć czerpie te swoje fascynacje jednak głównie z nagrań, że tak powiem, klasyków białego bluesa. A jego wydaje się by głównym źródłem tych wrażeń jest muzyka Marka Knopflera, bowiem właśnie od nagrania Marka Knopflera zatytułowanego Bluebird zaczyna pan Andrzej swoją propozycję programową. No to posłuchajmy. Bluebird z albumu Privateering z 2012 roku. Tutaj Markowi Knopflerowi towarzyszy na harmonijce ustnej Kim Wilson.

Nasz patron Andrzej Kaszyński jest zafascynowany pięknym zaśpiewem gitary. W przypadku Marka Knopflera to oczywiste. I oczywiste też jest to w przypadku Jimmy'ego Page'a, bo jako drugą pozycję na swojej liście pan Andrzej zaproponował Since I've Been Loving You zespołu Led Zeppelin z trzeciego albumu tej słynnej grupy. To rzeczywiście blues, brzmiący tak, jakby był odtworzeniem czegoś, co już dawno powstało, a tymczasem podpisali się pod nim John Paul Jones, Jimmy Page i Robert Plant. Tych trzech muzyków oczywiście uzupełnia jeszcze perkusista John Bonham. I z historii tego nagrania wynika, że w trakcie tego nagrania, a było ono realizowane prawie na 100% na żywo, pedał perkusji Johna Bonhama, chyba nie nasmarowany, troszkę popiskiwał. Ciekaw jestem, kto z Państwa usłyszy owo popiskiwanie pedału perkusyjnego Johna Bonhama. Since I've Been Loving You, Led Zeppelin.

Przypominam, że słuchamy wyboru naszego patrona, pana Andrzeja Kaszyńskiego. Kolejnym wyborem jest jeden z najbardziej znanych utworów z repertuaru Johna Mayera, So Many Roads. Ten utwór John Mayer wykonywał wielokrotnie i na koncertach, także podczas nagrań. Pomieszczony został na kilku płytach. Ja pomyślałem sobie, że warto wykorzystać to nagranie, w którym obok Johna Mayera uczestniczył także gitarzysta, który zainspirował Johna Mayera do pierwszego wykonania tego właśnie utworu. So Many Roads jeszcze w 1960 roku pomieścił na jednej ze swoich płyt słynny bluesowy gitarzysta Otis Rush. I oto po wielu, wielu latach od premiery tego nagrania udało się w 2001 roku Johnowi Mayerowi i Otisowi Rushowi wspólnie wykonać w studiu So Many Roads.

Potwierdzeniem fascynacji pana Andrzeja Kaszyńskiego brzmieniem pięknej, współczesnej, bluesowej, elektrycznej gitary jest wybór kolejny, czyli utwór Drive z albumu Blues of Desperation Joe Bonamassy z 2016 roku. Rzeczywiście uważam, że ten album jest jednym z najlepszych w dyskografii Joe Bonamassy, a Drive jest jednym z wiodących numerów na tej płycie. No więc posłuchajmy. Joe Bonamassa, Drive.

No i wreszcie kolej na pierwszą kobietę i zresztą jedyną w wyborze propozycji programowych pana Andrzeja Kaczyńskiego padło na Lucindę Williams, która wprawdzie jest tutaj głównie wokalistką i tylko nadaje pewien puls swoją gitarą akustyczną, no ale wśród towarzyszących jej gitarzystów jest kilka bardzo znaczących postaci. Tony Joe White, Greg Leash i Stuart Mathis. Pan Andrzej wybrał utwór Magnolia. To jest słynna kompozycja J.J. Cale'a, a utwór ten znalazł się na wydanej w 2014 roku płycie Lucindy Williams zatytułowanej Down Where the Spirit Meets the Bone. Lucinda otoczona brzmieniem fantastycznych gitar w utworze Magnolia.

I to było pięć podstawowych pozycji, które zgłosił pan Andrzej Kaszyński, nasz patron, do swojego wyboru. I uzupełnił krótki list do mnie takim oto życzeniem. Prosiłbym redaktora o uzupełnienie listy mojej bluesami Marka Knopflera, bo jestem jego fanem. No, ja też jestem fanem Marka Knopflera, więc z radością i łatwością uczynię zadość życzeniu pana Andrzeja. Jako pierwsze proponuję kolejne nagranie z albumu Privateering, też z udziałem Kima Wilsona, no bo jest ono bardzo korzenie bluesowe. Ten utwór nosi tytuł I Used to Could. Mark Knopfler i Kim Wilson.

wywodzące się z tego właśnie okresu. I ten zbiór uzupełniony został dwoma wcześniej niepublikowanymi nagraniami, które za chwilę Państwo usłyszą. Back in the Day i Precious Voice from Heaven. Mark Knopfler.

Fanfary dla patrona. Te fanfary zabrzmiały dla naszego patrona, pana Witolda Skrzyńskiego, który napisał do mnie krótki liścik. Dzień dobry, pisze pan Skrzyński. Po jakimś czasie patronowania w końcu doczytałem się, że mogę wybrać dwa utwory do wyemitowania w Radiu Baobab. Postanowiłem wskazać utwory wykonawców, których twórczość w miarę dobrze znam. A że na tych bluesowych się nie znam, stanęło więc na utworach zaśpiewanych przez, i tu wielokropek, uwaga, uwaga, Artura Gadowskiego i Kubę Świękiewicza. Nie wiem, czy któryś z tych głosów był emitowany na falach Radia Baobab. Otóż, panie Witoldzie, odpowiadam, że chyba nie. W związku z czym przyczyni się pan do swojego rodzaju debiutu i Artura Gadowskiego, i Kuby Sienkiewicza w Radiu Baobab. Jako pierwszego proponuje pan Witold Skrzyński Artura Gadowskiego, pisząc, że jest znany jako wokalista Ira, ale nagrywał także przedwojenne tanga. A na płycie Piotra Zastróżnego, która nosiła tytuł Album Live in Studio, zaśpiewał dwa utwory o bluesowym charakterze. That's Your Thing i Someday After a While. Może więc jeden z tych utworów można zaprezentować. Oczywiście, że można. Płyta Piotra Zastróżnego ukazała się w 2004 roku. Chyba wtedy jeszcze Piotr Zastróżny był niejako kolegą po fachu, bo był prezenterem Radia Z. Czy nadal udziela się instrumentalnie, tego nie wiem, ale na tym albumie zaznaczył swoją obecność wytrawnego gitarzysty. Z tej płyty posłuchamy teraz nagrania zatytułowanego That's Your Thing. To dosyć już wiekowa kompozycja znakomitego chicagowskiego gitarzysty i wokalisty Bustera Bentona. That's Your Thing z płyty Piotra Zastróżnego śpiewa Artur Gadowski.

0: To samo, tylko lepiej.
1: To była pierwsza propozycja pana Witolda Skrzyńskiego, naszego patrona, a druga dotyczy twórczości Kuby Sienkiewicza. Pan Witold pisze: Kuba Sienkiewicz to oczywiście elektryczne gitary, chociaż nie należy stawiać znaku równości między liderem a zespołem. W zespole jest kilku świetnych muzyków i kilku autorów piosenek. Na przykład utwór Stoją chłopcy z płyty Nic mnie nie rusza. Napisał ten utwór Aleksander Korecki. Wydaje mi się, że nie powinien urazić uszu słuchaczy Radia Baobab. Nie sądzę, wręcz przeciwnie. To bardzo przyjemnie brzmiąca pieśń.

Ta audycja wypełniona była utworami zaproponowanymi przez naszych dwóch patronów, pana Andrzeja Kaszyńskiego i pana Witolda Skrzyńskiego. Bardzo dziękuję i namawiam wszystkich państwa do nadsyłania swoich propozycji, może nie tak skromnych jak w przypadku pana Skrzyńskiego, który tylko dwie. Panie Witoldzie, namawiam pana na kolejne oryginalne pomysły programowe, proszę do mnie słać. Mój stały adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. A na zakończenie zepnijmy klamerką to wydanie pierwszego odcienia bluesa jeszcze jednym bluesowym nagraniem Marka Knopflera. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa macha bluesową antenką wszystkim słuchaczkom i słuchaczom, patronkom i patronom. Ta audycja będzie poświęcona głównie dwóm artystom, którzy wydali swoje płyty w 2022 roku. I tymi płytami rozliczają się niejako ze swoją przeszłością, ze swoimi traumami, a jednocześnie dają nam znać, że są w pełni sił twórczych i że nadal mogą przynosić nam wiele, wiele radości. Zaczniemy od młodszego z nich, który nie osiągnął jeszcze 50. To Eric Gales, którego płyta Crown ukazała się dzięki pomocy Joe Bonamassy właśnie w 2022 roku.
3: Practice making that beer buck chicken for me.

0: Dude, that shit was smoking, bro.
1: You don't know the blues. Naprawdę nie znasz bluesa, jeżeli nie przeszłaś przez wszystkie traumy, wszystkie okropności, jakie niesie z sobą współczesne życie, jeśli nie straciłeś poczucia rzeczywistości, jeśli nie doznałeś porażki materialnej, jeśli nie doznałeś porażki emocjonalnej, a wszystko to można przecież przezwyciężyć. Ale nie znasz prawdziwego bluesa, jeżeli przez to nie przeszedłeś, czy nie przeszłaś. To jest taki manifest Ericka Galesa, który tym samym daje znać, że ma za sobą wiele przeżyć, które być może mogły nawet pozbawić go nie tylko radości muzykowania, ale wręcz życia. I rzeczywiście przez prawie 30 lat, jak sam mówi w wielu wywiadach, był w czarnej dziurze. Ta czarna dziura to uzależnienie od narkotyków. Jako cudowne dziecko nie podołał, wchodząc w młodą dorosłość, swojej sławie i wszystkim tym obciążeniom, które niesie z sobą obecność w świecie muzyki komercyjnej. I niestety Eric Gales poddał się wzorem wielu mu podobnych temu, co pozornie ułatwia przejście przez wszystkie problemy. I przez, jak już mówiłem, prawie 30 lat poddawał się temu, no, próbując jednocześnie stawiać czoła muzycznym wezwaniom. Ale dopiero wtedy, kiedy jego życiem zaczęła współrządzić ukochana przez niego kobieta, czyli jego żona, pani LaDonna Gales, wtedy dopiero jego spojrzenie na świat, a tym samym i jego muzyka nabrały prawdziwego ognia, prawdziwej emocji. I jednocześnie ta sytuacja dała mu poczucie, że żyje w zupełnie innym otoczeniu, że zdaje sobie sprawę z tego, jak piękny może być świat. I to wszystko dzięki niej, dzięki LaDonnie. Jej też zadedykował piosenkę, która znalazła się na albumie zatytułowanym Crown. I found her. Znalazłem ją. Eric Gales.

Wspomniałem, że Joe Bonamassa jest współtwórcą płyty Erika Galesa, płyty zatytułowanej Crown. Jest nie tylko współproducentem, ale także dostarczycielem części repertuaru, no i także muzykiem towarzyszącym Erikowi Galesowi w studiu. I proszę sobie wyobrazić, że gitara Bonamassy jest w opisie do płyty opisywana jako gitara rytmiczna, natomiast to, co daje tej płycie niewątpliwy gitarowy żar i ogień, no to jest gitara Erika Galesa. Jest na tym albumie utwór zatytułowany I Want My Crown, czyli Domagam się korony. Jest taki pasus, w którym Erik Gales śpiewa, że jest zmęczony tym, że słyszy ciągle o Joe B. Jak ten Joe B pożera dźwięki. Teraz jest na mnie czas, żeby uszczknąć kęs z tego grania. Ja chcę moją koronę, ona mi się należy. I proszę sobie wyobrazić, że współkompozytorem tego utworu jest właśnie ów Joe B, czyli Joe Bonamassa, który jest pod wielkim wrażeniem sztuki gitarowej Erika Galesa. No i nic dziwnego, bo jest to rzeczywiście instrumentalista fantastyczny. A do tego jeszcze świetny wokalista, świetnie komponuje, na scenie jest porażająco energiczny, nie tracąc przy tym nic ze swojej wirtuozerii. Oto I Want My Crown Erika Galesa z jego albumu zatytułowanego Crown, Korona.

Zmieńmy teraz nastrój, zmieńmy instrument i zmieńmy fabułę opowieści. A tym nowym instrumentem będzie harmonijka ustna.

Tytuł tego utworu Lee's Blues, czyli Blues Lee, a ów Lee to Lee Oscar. Wirtuoz harmoniki ustnej, nie tylko zresztą wirtuoz, ale i konstruktor jednej z wersji tego instrumentu, jego harmoniki są bardzo cenione przez wielu instrumentalistów na całym świecie. Prowadzi Lee własną firmę, która od wielu lat jest jedną z wiodących na rynku harmonikowym. Lee Oscar urodził się w Danii, w Kopenhadze. Jego mamą była Żydówka, której cudem udało się uniknąć Holokaustu w Europie Wschodniej i z którą na początku lat 50. przeniósł się z Danii do Stanów Zjednoczonych. Tu też zetknął się z tą estetyką, która jest tak nam droga, o czym świadczyło chociażby i to nagranie, czyli jego firmowy harmonikowy blues. W 2022 roku Lee Oscar postanowił nawiązać do matczynej traumy, do tego czasu, w którym część ludzkości przestała zdawać sobie sprawy ze swojego człowieczeństwa. Ten album nazwał Passages Through Music, Never Forget. I to są utwory, które w formie i w treści nawiązują do owej traumy świata współczesnego, czyli do Holokaustu. Jednym z najbardziej przejmujących utworów na tej płycie jest piosenka zadedykowana mamie, Song for Mom, w której z łatwością znajdziemy nawiązania do folkloru żydowskiego.

To niespodziewane spotkanie z muzyką Oli Oskara w 2022 roku przypomniało mi o niezwykłych wrażeniach, jakie zrobiły na mnie nagrania tego artysty z początku lat 70., kiedy to na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych spotkał Erika Bardona i z którym zaistniał w 1970 roku na albumie Eric Burdon Declares War. Przypomnijmy sobie teraz jedno z najsłynniejszych nagrań z tego albumu, Spill the Wine.

Eric Burdon nagrał z grupą War dwa albumy, ale kiedy opuścił już Wojowników, ci nadal pozostali czynni i to nawet powiedziałbym czasami z większym sukcesem niż ze słynnym wokalistą. I tak na przykład w 1972 ukazał się album The World is a Ghetto. Tu wprawdzie w wersji tej podstawowej nie mieliśmy wiele nawiązań do czystego bluesowego grania, ale w wydawnictwach, które ukazywały się potem, chociażby z okazji 40-lecia tej płyty, na bonusowej stronie znalazło się kilka numerów, które jako żywo świadczą o tym, że i War, i Lee Oscar to artyści bluesem przesiąknięci. Oto z takiego właśnie bonusu z płyty The World is a Ghetto utwór zatytułowany 58 Blues.

Jednym z największych przebojów, które dostarczył światu zespół War, był utwór Gypsy Man, oczywiście z udziałem Lee Oscara. Jeszcze za czasów współpracy z Ericiem Bardonem grupa War specjalizowała się w niezwykle rozbudowanych nagraniach, a jeszcze bardziej rozbudowywała je podczas koncertów. Nic więc dziwnego, że występowały trudności w zbudowaniu przebojów singlowych. Ale okazało się, że dla War nie stanowi to specjalnego problemu. Oto nagranie Gypsy Man, które w 1973 roku znalazło się na singlu, dzięki temu, że skrócono oryginalną 11-minutową wersję albumową do wersji nieco krótszej. Ale ja dziś zaproponuję wersję pośrednią między tą singlową a tą oryginalną z albumu, która trwa ledwie tylko 5 minut 23 sekundy. Oto Gypsy Man i War.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa wróćmy jeszcze do tego czasu, w którym z grupą War śpiewał Eric Burdon. Album pierwszy zatytułowany Eric Burdon Declares War zawierał kilkunastominutową suitę poświęconą jednemu z najsłynniejszych i najistotniejszych dla bluesa twórców, czyli poświęcono Memphis Slimowi. Tytuł prosty i oczywisty. Blues for Memphis Slim. Utwór zbudowany jako swojego rodzaju suita, na którą składają się następujące części. Część A, czyli Birth, część B, Mother Earth, część C, Mr. Charlie, część D, Danish Pastry i część E, ponownie Mother Earth. Oto Eric Burdon i zespół War w suicie zatytułowanej Blues for Memphis Slim. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

rides and horses, even on the whole damn track. You may have

dbaj o miłość, miłość to, to kruchy kwiat. Noś ją w środku serca, grzej ją swoim ciałem, miłość to powiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy,

przed snem dbaj o miłość. We śnie dbaj o miłość. Miłość to, to wątły kwiat.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Bielszy odcień bluesa, w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, autor tej audycji, który po raz, nie wiem już który, wyraża na początku tego wydania bielszego odcienia bluesa, no taki lekki żal i nadal namowę, żeby państwo popróbowali własnych sił w redagowaniu audycji Bielszy odcień bluesa. Tak jak już to wielokrotnie się wydarzało, no można stać się współautorem tego cyklu, czy współautorką. Wystarczy do mnie napisać adres internetowy baobab@radiobaobab.pl i zgłosić repertuar audycji. Może być cała, może być jakiś cykl nawet, może być po prostu kilka nagrań. Troszkę na zasadzie koncertu życzeń. A jak szukać inspiracji do programu takiej audycji? No, ja się z tym borykam od 50 lat, bo od tylu mniej więcej zasiadam przed mikrofonem, żeby coś powiedzieć i zilustrować to muzyką. I ta walka z samym sobą, ze swoją wyobraźnią, no bo przecież ile tych audycji można wymyślić, żeby one były troszkę różne od siebie, no sprawia czasami trudność. W tej audycji pomogła mi podróż samochodem. Zapewne tak jak znaczna część z państwa, kiedy jeżdżą państwo samochodem, no słuchają sobie muzyczki. Chociaż są tacy, którzy słuchają wiadomości albo słuchają sobie audiobooków. Ja mieszam wiadomości z muzyką, a kiedy już mam muzykę w głośniczkach mojego samochodu, no to z całą pewnością przewija się przez tę warstwę muzyczną duch J.J. Cale'a. I właśnie takie stare dosyć nagranie J.J. Cale'a stało się źródłem inspiracji do programu tego wydania Bielszego odcienia bluesa.

New Orleans, J.J. Cale'a z płyty Travel Log. Ponieważ dawno nie słyszałem tego utworu, pomyślałem sobie, o, a może by zrobić audycję z numerami J.J. Cale'a, czy z coverami jego numerów, no, potem sobie uprzytomniłem, że pewnie już ze dwie albo i ze trzy audycje w tym cyklu Cale'owi były poświęcone, więc poszedłem innym tropem i pomyślałem, a jakby tak zestaw 10 czy też 12 nagrań związanych z Nowym Orleanem sobie i Państwu przypomnieć. No i tak też będzie. Najbardziej takim naturalnym i powiedziałbym podstawowym skojarzeniem z hasłem Nowy Orlean jest dla mnie Dr. John. No więc oczywiście nie może go zabraknąć w programie tej audycji i oto on z albumu Another Zone w szczerym wyznaniu, ale jakżeż prawdziwym. Sweet Home New Orleans, Dr. John.

o których przypomniała mi moja elektroniczna biblioteka, są też The Boogie Kings. To bardzo nieformalna grupa muzyczna, powstała jeszcze w latach 50., przez którą przewinęło się kilkudziesięciu muzyków i która w różnych konfiguracjach przetrwała do trzeciego dziesięciolecia XXI wieku. Z ich obszernego dorobku wyciągnąłem coś, co może stanowić swojego rodzaju bazę dla znajomości współczesnej nowoorleańskiej muzyki. Oto w ich wykonaniu wiązanka nowoorleańska zatytułowana New Orleans Medley, The Boogie Kings.

Nowy Orlean jest nie tylko miejscem, o którym można opowiadać jako o tej mekce muzyki, z której wywodzi się wiele współczesnych prądów, ale także może stać się swojego rodzaju przenośnią do wyrażenia uczuć nie do końca związanych z samym miastem. Myślę, że tak, że to jest właśnie przypadek też kolejnego nagrania, czyli utworu New Orleans, który Cassie Taylor pomieściła na albumie zatytułowanym Out of My Mind. I myślę, że to jest taka subtelna, ale głęboko emocjonalna opowieść o tęsknocie, utracie, a zarazem i też pewnie o kobiecej i sile. To jest taka metafora utraconej miłości czy jakiegoś tam niespełnionego pragnienia, bo w tej piosence ten Nowy Orlean symbolizuje po prostu takie miejsce czy taką część swojego życia, gdzie artystka zostawiła samą siebie czy też cząstkę samej siebie. Oto Cassie Taylor w nagraniu New Orleans.

Charlie Daniels jest naturalnie związany z Nowym Orleanem, no bo przecież znaczną część swojego życia i twórczości zawdzięcza właśnie dźwiękom z Luizjany i z Nowego Orleanu. I tutaj nie doszukiwałbym się już jakichś zbytnich przenośni, bo New Orleans Parish Blues jest po prostu takim czystym muzycznym hołdem dla źródeł dźwięku wywodzących się z Nowego Orleanu. The Charlie Daniels Band.

Chris Rea w swym wiekopomnym dziele zatytułowanym Blue Guitars, w którym to na 13 albumach zawarł całą historię amerykańskiego i nie tylko amerykańskiego bluesa. Na płycie poświęconej Luizjanie i Nowemu Orleanowi zawarł także własną kompozycję zatytułowaną Talking About New Orleans. Chris Rea.

Kolejne nagranie to już nawiązanie w zasadzie tylko przez tytuł do Nowego Orleanu, bo tytuł brzmi po prostu New Orleans, a firmuje to nagranie Jeff Beck, który na albumie zatytułowanym Rock and Roll Party, takiej płycie, którą nagrał w hołdzie dla Les Paula, jest no, tylko tłem gitarowym. Wokalistą w tym nagraniu jest Gary U.S. Bonds.

I znów mamy głos kobiecy odnoszący się do Nowego Orleanu, tym razem pewnie do jakiejś nietypowej sytuacji związanej z tym, że w Nowym Orleanie, podobnie jak we wszystkich innych częściach świata, od czasu do czasu zdarza się, że pada deszcz. Oto Zakiya Hooker w nagraniu New Orleans Rain.

Blues for New Orleans to kompozycja własna Julesa Holanda, znakomitości brytyjskiej sceny muzycznej, który na albumie Rocking Horse zawarł właśnie takie rozbudowane, dosyć instrumentalne nagranie poświęcone temu niezwykłemu miejscu. Jules Holland, Blues for New Orleans.

I teraz Nowy Orlean objawi się ponownie jako pewna taka metaforyczna myśl śpiewającego poety, a tym śpiewającym poetą jest Leonard Cohen, który w tej swojej znakomitej, ale już pośmiertnej płycie umieścił utwór zatytułowany Samson in New Orleans. I to jest taka żałobna elegia, w której Cohen łączy biblijną alegorię z realnym cierpieniem miasta, bo też to była pieśń, która powstała po tragedii huraganu Katrina. Cohen mówi nam, że tak jak Samson utracił swoją niezwykłą moc, gdy zdradziła go Dalila, tak Nowy Orlean tracił, ale wydaje się nie beznadziejnie, swoją moc po przejściu owego kataklizmu. Samson in New Orleans, Leonard Cohen.

Jeszcze jedno poetyckie odniesienie do Nowego Orleanu. I wish I was in New Orleans. Już sam tytuł I wish I was in New Orleans to zdradza pewną nostalgię i to jest, jak sądzę, takie niezrealizowane pragnienie ucieczki do świata, gdzie śmierć i muzyka idą ramię w ramię, jak w tradycyjnych nowoorleańskich jazzowych paradach związanych z pogrzebami. I wish I was in New Orleans, Tom Waits.

I na koniec zostawiłem taki utwór, który no, pozostawiam Państwu już do zinterpretowania, o co poecie chodziło w tym, co nam powiedział muzycznie i tekstowo. Planet of New Orleans to kompozycja Marka Knopflera, oczywiście zespół Dire Straits z albumu On Every Street. I tym nagraniem kończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To specjalne wydanie Bielszego odcienia bluesa. Poświęcone jednemu tylko artyście, ale bardzo zasłużonemu i bardzo bliskiemu Bielszemu odcieniowi bluesa. Chris Rea. Zmarł tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2025 roku, 22 grudnia. Miałem tę niesłychaną możliwość i przyjemność, mogę powiedzieć wręcz nawet zaszczyt, porozmawiać z Chrisem Reą w 2005 roku, kiedy przyjechał w ramach promocji swojego niezwykłego dzieła, czyli zestawu 11 płyt CD plus jednego DVD, wydanego w bardzo starannie przygotowanym edytorsko-boksie, zatytułowane to wszystko było Blue Guitar. Spotkałem się z Chrisem Reą w nieistniejącej już dzisiaj klubokawiarni, czyli mecce kultury warszawskiej na Powiślu mieszczącej się, a nazywała się ta mekka Czuły Barbarzyńca. Siedzieliśmy z Chrisem Reą blisko godzinę. Jego menadżer próbował nam przerwać rozmowę, ale moje zaangażowanie w zapoznaniu się z całym dziełem Chrisa Rei tak mu zaimponowało, bo powiedział, że nikt przede mną jeszcze nie wykazał się taką znajomością, że postanowił on, nie zważając na uwagi swojego menadżera, spędzić na rozmowie o tej płycie ze mną prawie godzinę. Nagrałem to i przez pewien czas ten wywiad krążył na antenie Bielszego odcienia bluesa, potem gdzieś się zapodział. No a teraz z okazji tej smutnej informacji, że Chrisa nie ma już wśród żywych, chciałem przypomnieć tę właśnie rozmowę ilustrowaną bogato nagraniami z owego 11-płytowego zestawu. Oczywiście ta rozmowa nie dotyczyła tylko i wyłącznie poszczególnych elementów tego zestawu płyt, ale także różnych aspektów życia i twórczości Chrisa, która to twórczość nie ogranicza się tylko i wyłącznie do muzyki, ale także do plastyki, bowiem malował, także do produkcji filmowej, bo był producentem filmowym, no i także był wielkim pasjonatem motoryzacji marki Ferrari. Rozmowę z Chrisem rozpocząłem od pytania, jakie znaczenie ma dla niego kolor niebieski, bo wiele pieśni, wiele jego dzieł i wreszcie samo hasło blues nawiązujące do owego tytułu wydawało mi się bardzo związane z artystą. Zapytałem więc, czym jest dla niego kolor niebieski? Nie będą Państwo słyszeli bezpośredniego tłumaczenia wypowiedzi Chrisa Rei, bo wydaje mi się, że nakładanie mojego tłumaczenia na jego głos byłoby wbrew estetyce, bo Chris Rea mówi tak, jak śpiewał. Mówi swoją własną frazą, swoją własną melodią. Poprzedzę zatem tylko jego wypowiedzi krótkim streszczeniem tego, co one zawierają. I tak oto na moje pytanie o ów kolor niebieski potwierdził rzeczywiście, że to jest coś, co bardzo towarzyszy jego twórczości, jego muzyce i jego pomysłom graficznym, No a kiedy dopytałem to, dlaczego ubiera się na czarno, nie potrafił do końca tego wyjaśnić. Stwierdził z lekkim przymrużeniem, że tak jest prościej. No i dodał, że żona, kiedy wychodzą na spacer czy do sklepu, zawsze każe mu wkładać niebieską koszulę.
0: Yes, it definitely is. I now making surreal paintings of mountains, and they're in blue. And I'm also reading a book that I've just got by a guy called Goethe, who's German, and he is saying, he's asking the question, do you see blue when you feel blue, when you close your eyes, or do you feel blue if you see blue? And it's a fascinating book, and there is something, I think there is a connection. Well, because so when I hear Miles Davis Kind of Blue, and I look at the one of the old album sleeves that's done in blue sepia, it's like it looks like the sound.

Ten utwór nosił tytuł Celtic Blue i pochodzi z płyty numer 9 zestawu Blue Guitars. Ta płyta nosi tytuł Celtic and Irish Blues. Wykonanie takiego zestawu nagrań, 11 płyt w dosyć krótkim czasie wydawało mi się czymś absolutnie niezwykłym. W związku z tym zapytałem Chrisa, czy uważa się za pracoholika. Odpowiedział, że absolutnie nie, że on jest liveaholic, czyli jest cały przesiąknięty zainteresowaniem tym, co się wokół niego dzieje. Wspomniał tutaj też to miejsce, w którym znajdowaliśmy się, no i podkreślał też rolę towarzyszących mu muzyków, dzięki którym udało mu się to niezwykłe dzieło wykonać, ze szczególnym uwzględnieniem Martina Duchama, stałego współpracownika, oraz skrzypka irlandzkiego Jerry'ego O'Connora. No i oczywiście współpracownika związanego z brzmieniem Afryki, czyli Sylwana Marka.

0: ten zestaw 11 płyt otwierał album zatytułowany Beginnings, czyli początki. Nawiązywał właśnie do tej części naszego globu, z którego blues kiełkował, a więc z Afryki. Utwór nosił tytuł West Africa. Pytałem dalej Chrisa, jak przebiegała praca, współpraca z kolegami nad tą płytą i powiedział, że zdarzały się rzeczy przedziwne, wręcz cuda, bowiem w pewnym momencie stwierdził, że współpracujący z nim od 20 lat Sylvain Marc jest Afrykaninem. To jest oczywista oczywistość, bo rzeczywiście urodził się na Madagaskarze i jest po prostu czarnoskóry. Ale w dotychczasowej współpracy Chris w ogóle nie zwracał na to uwagi. Był to jeden z jego stałych, cennych, bliskich mu współpracowników. Ale kiedy po raz pierwszy w ciągu tych 20 lat współpracy właśnie przy realizacji tego albumu Sylvain Marc zaczął śpiewać i czynił to tak, jak śpiewają prawdziwi afrykańscy śpiewacy, doszło do świadomości Chrisa, że Sylvain Marc jest Afrykaninem.
1: That was strange. The strange thing that happened was that Sylvain, as if it was some kind of LSD dream, Sylvain started to become a black man. And he started to sing perfect and play absolutely. And we all started looking at him, and he said to me, Chris, I know what you're thinking. And I said, what? He said, you didn't realize for 20 years, because we're such good friends, I am black. And we'd never thought of it, you know, before. You just didn't think about it. And once he started playing African scales, wow, it's primitive. And as one of the top jazz musicians in Paris, playing primitive, childlike things, it's considered not very good musicianship. And it's naive and primitive. And I just, and even my sisters, my daughters came in, and they said, Papa,

Z pierwszej płyty tego zestawu wysłuchaliśmy nagrania The King Who Sold His Own. W roli głównej wokalisty oczywiście Chris Rea, ale te

melizmaty wokalne, które Państwo słyszeli, to było właśnie dzieło Sylwain Marka. Zwróciłem uwagę, że w trakcie pracy nad tym ogromnym przedsięwzięciem były wykorzystywane też różne niezwykłe instrumenty. Chris opowiedział, że część z nich to były samodziały, czyli instrumenty, które wykonali oni sami, muzycy uczestniczący w tym przedsięwzięciu, z różnych części pozyskanych na wyprzedażach, i podkreślał znaczącą rolę instrumentu, który wywodzi się z głębokiej tradycji afrykańskiej, czyli banjo.

0: To był utwór zatytułowany Too Far From Home. W pewnym momencie Chris przeszedł też na wspomnienia związane z jego inicjacją muzyczną i wspominał, jak to pewnej nocy z budziko radia jego mamy usłyszał głos z podkładem muzycznym, którego uprzednio nie znał. I wtedy uświadomił sobie, że jego głęboki baryton, który wydawał się być nieprzydatny do muzyki popularnej, może stać się bardzo użytecznym instrumentem. Jednocześnie też zwrócił uwagę na dziwne brzmienie instrumentu, który brzmiał jak skrzypce, ale skrzypcami nie był. I wówczas też po raz pierwszy wytłumaczono mu, jak brzmi gitara slide.
1: It was an accident. My mother had an alarm clock that was new in those days, and it came on as a radio, and it came on accidentally in a bedroom. It was a Saturday. I was using her mirror, the only mirror in the house. Saturday night, you're going out. And on came this voice, this strange voice. And it actually, at that moment, wasn't particularly the blues. It was the idea that he sounded like he was either a father or a brother. The actual sound of the voice was the same as mine.
2: And same instrument.
1: Yeah, and that's what first made me think, wow. Because I never thought I would ever be a singer, because this kind of voice is not a sweet voice, you know. And I asked a friend on that Saturday night, what was this sound like, a violin? Because it didn't go ding, ding, ding. It was swooping and gliding. And he said, oh, it's a piece of glass. And he showed me, and that was it. That was, my poor wife was very worried. My mother and father were very worried. You know, this person who no longer was a teenager had suddenly started staying in on a night and making this terrible sound.

To był utwór zatytułowany Somewhere Between Highway 61 and 49 z płyty zatytułowanej Country Blues. I właśnie na tej płycie dały o sobie znać fascynację Chrisa Rea dokonaniami jego mistrzów z przeszłości. Na tej płycie znajduje się nagranie zatytułowane KKK Blues. Jak stwierdził wówczas sam Chris, z tego właśnie nagrania jest najbardziej dumny.

0: KKK Blues z płyty Country Blues. Następny album miał się odnosić do bluesa z Luizjany i Nowego Orleanu. I tutaj trzeba przyznać, że dosyć zdawkowo odniósł się do tego przedsięwzięcia Chris Rea, bowiem stwierdził, że przeniesienie w sposób dosłowny, na przykład klimatów muzyki Zydeco, mogłoby sprawiać wrażenie, że ten jego projekt będzie zahaczał o coś, co określił niemieckim stwierdzeniem Schlager. No rzeczywiście, Zydeco dla niezorientowanych, a twierdził, że jego wytwórnia płytowa nie bardzo miała rozeznanie, w czym rzecz, że tego rodzaju brzmienia mogłyby wprowadzić wytwórnie i słuchaczy potem w błąd. W związku z czym postanowił umieścić na tej płycie nagrania różne, oczywiście od czasu do czasu ubarwione brzmieniem akordeonu, ale nie zagłębił się w analizę muzyki z Luizjany i z Nowego Orleanu.
1: We could never find the lyrics for any of the, you know, La Grand Mamou and all those people. We could never find the lyrics, and the books used to say that it's, they're very basic and it's not important. And we weren't sure. We didn't know how far to take the Louisiana French, because there's a danger of it sounding a little bit Schlager, you know, mm-hmm. And we didn't want to. Yeah, so we thought, well, we'll just put it there as part of the picture because it should be there. And I think Sylvan's going to re-record them with a black girl in Paris, which would be, that'll be better.

0: To był utwór z płyty zatytułowanej Louisiana and the New Orleans. Nosił on tytuł Who Cares If I Do? Kolejny zestaw nagrań został pomieszczony na płycie zatytułowanej Electric Memphis Blues. Chris przyznał, że to była płyta, do której wszyscy uczestnicy, a mniej więcej byli to równolatkowie, czuli ogromny sentyment, bo właśnie z tymi nagraniami z kręgu muzyki soul, z wytwórni Stax, mieli do czynienia, kiedy byli nastolatkami.
1: And these are not academic decisions. These are decisions of teenagers. You know, this is me and Martin and Sylvan remembering when we were 16. And there has to be at least one song with an arpeggio guitar, with a vibrato, Fender, piggyback amp. And that was that song, you know. It was Martin's idea. He said, you've got to have one of them, Chris.

0: All Night Long. To nagranie z płyty Chicago Blues. Płyta numer 7 nosiła tytuł Blues Ballads. I przyznał Chris, że ten album udał mu się najsłabiej, bowiem jak stwierdził, nie miał do dyspozycji już muzyków, którzy towarzyszyli Billie Holiday czy Ella Fitzgerald. Z trudem zatem udało mu się utrzymać te nagrania, jak sam twierdzi, w tym właśnie klimacie.
1: Yeah, it's Billie Holiday, Bessie Smith, Joe Williams. It was a peculiar one. It was impossible to do absolutely pure because

0: Kiedy wyraziłem swoje zdziwienie, że poświęcił tyle uwagi hasło Latin Blues, Chris powiedział, że bluesa można szukać w każdej muzyce, a takim przykładem, którym szokuje swoich rozmówców, jest muzyka Piotra Czajkowskiego, w której on odnajduje esencję bluesa. A jeśli chodzi o nagranie, które Państwo usłyszą po tej piosence, czyli utwór zatytułowany Belgian Blue, to jak twierdzi jedna z najsmutniejszych piosenek na tej płycie, piosenka, przy której jego córka płakała, a jest to utwór mówiący o tym, jak jedna z Wysp Karaibskich, która była dla niego rajem, została zaśmiecona badziewiem turystycznym. Bajan Blues, albumu Latin Blues.
1: Yet again, the record companies got excited because they thought, oh, this will be easy listening. And then the first song is about Americans burning down the cocaine crops and not paying for the bananas and people starving. And they went, oh, shit, you know, Chris, will you please write a commercial record, you know? It's a very sad song. It makes my daughters cry. Because we don't go back now to Barbados. It's no longer what it was. And the big ships and the aeroplanes came. And I often used to spend 3-4 weeks playing with black guys in Barbados. They used to let me be the bass player. And I wish I'd taped it now. We can't do that now because Barbados has become jet set, you know.

z albumu Sixties and Seventies, poświęconego brzmieniu lat 60. i 70. i związanego z brytyjskim środowiskiem muzycznym, usłyszeliśmy dwa nagrania, Got to be Moving i Heartbreaker. No i na koniec pytałem, a przypominam, że był to rok 2005, jakie są dalsze plany fonograficzne Chrisa. Powiedział, że jasnych jeszcze nie ma, ale że będzie próbował odnajdywać ślady, a może wręcz potwierdzać istnienie klimatów bluesowych w muzyce, wydawałoby się, nietypowego rejonu Europy, jakim jest wybrzeże Adriatyku.

0: I utworem zatytułowanym My Blue World Says Hello zakończyłem sprawozdanie z mojej rozmowy z 2005 roku z wspaniałym muzykiem i bardzo przejętym podtrzymywaniem bluesowej tradycji człowiekiem, jakim był Chris Rea. Na zakończenie poprosiłem go, żeby nagrał dla Radia Baobab tak zwane ID. Upewnił się kilkakrotnie, że główna część nazwy naszego radia brzmi Baobab, po czym wykonał coś, co do dzisiaj wykorzystujemy jako jeden z naszych radiowych dżingli.
1: Baobab, Baobab. This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
2: Thank you.
1: Thank you. Respect, man. Big respect.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pierwszy odcień bluesa, część druga naszego spotkania z Maćkiem Kręcem, z którym omawiamy jego dzieło życia. No, jeszcze wiele przed nim być może, że będzie jeszcze coś wspanialszego, ale na razie jest to piękna dwupłytowa edycja albumu zatytułowanego Brothers and Friends. Mamy za sobą płytę numer 1 i teraz przystąpimy. Maćku, dzień dobry, witam cię przede wszystkim.
3: Witam słuchaczy i słuchaczki.
2: Brawo, brawo.
3: Poprawiam się.
2: I teraz przystąpimy do omówienia płyty numer 2 z tego zbioru. I wydaje mi się, że poza tym bonusem, który zaprezentowaliśmy zresztą w poprzedniej audycji, czyli poza utworem instrumentalnym, jest to płyta bardziej zelektryfikowana i nieco ostrzejsza w swoim muzycznym wymiarze niż płyta numer 1. Dobrze odczytałem ten koncept, czy dyskutujesz ze mną w tej sprawie?
3: Absolutnie nie. Tych utworów jest dość dużo. I one pewnie by się zmieściły na jednej płycie. I można było na przykład ze względów ekonomicznych spowodować, żeby to było na jednym dysku. Ale wydaje mi się, że stylistycznie jest tu wiele, wiele różnych odcieni. Nie chciałem puszczać tych utworów jeden po drugim, bo trochę miałyby one charakter takiej dosyć przypadkowej składanki. Sądzę, że zastosowanie tego zabiegu z dwoma płytami spowodowało, że ta płyta została troszeczkę uporządkowana. Właśnie tutaj akurat pod takim kątem, że ta pierwsza część, pierwsza płyta jest, ja to ją nazywam może troszeczkę bardziej akustyczną. Ktoś powiedział, że ta płyta pierwsza to jest takie mojo. A mi się to podoba nawet to słowo. Uważam, że ładnie to opisuje. A druga rzeczywiście jest jakby skierowana w stronę elektryczną. Tu są troszkę większe składy, trochę mocniej to jest zagrane. Więcej jakby mocniejszych elektrycznych gitar.
2: No i na początek coś z ogniem, czyli fire.

0: Fire, nagranie otwierające drugą płytę zbioru zatytułowanego Brothers and Friends. Utwór o tyle nietypowy, że to chyba jest jedno z niewielu nagrań, w którym nie odnajduje nazwiska Maciej Sobczak. Natomiast muzycznie odpowiadają za to Bartek Szopiński, Maciej Zdanowicz, no i Maciej Kręc, który teraz wytłumaczy się, dlaczego nie ma tutaj Maćka Sobczaka.
1: Bardzo chciałem, żeby na płycie zaznaczył się w taki zdecydowany sposób, zaakcentował się Bartek Szopiński. Bo każdy tutaj z muzyków, którzy gra, ma te swoje kilka minut, a jakby Bartek tutaj bardzo podszedł do sprawy w taki bardzo delikatny sposób, nie narzucający się, realizował jakby moje prośby, ale jakby też nie było szansy takiej, żeby zabłyszczał tak, jak mu się to należy.
0: I to jest też niewątpliwy atut Bartka, że on świadom swojego statusu, swoich możliwości i umiejętności potrafi dostosować się do ogólnego zamiaru twórcy całości.
1: Tak jest.
0: Nie jest tak, że teraz ja jestem tu najważniejszy.
1: Tak jest.
0: To jest ogromnie ważna cecha prawdziwego artysty.
1: Myślałem o nim w taki sposób, żeby właśnie tutaj dać Bartkowi pole do popisu. Nie tylko, bo tu jest wiele różnych ciekawych dźwięków, ale ten riff główny zagrany na organach Hammonda, to jest jakby pomysły są Bartka. Ten groove taki, tu trochę chcieliśmy nawiązać do takiego stylu koncertowego Joe Bonamassy. Nie wiem, czy to tak się panu redaktorowi kojarzy, ale tak chcieliśmy to zrobić i też ten styl koncertowy, to podkreślę, dlatego, że też jak miksowaliśmy ten utwór, to staraliśmy się zrobić tak, żeby to było tak jak na koncercie, czyli wychodzi pewien instrument, bo teraz ma dogrywkę jakąś swoją, potem on się cofa i tylko ma taką rolę uzupełniającą, potem wychodzą chórki, potem po prostu w taki sposób, jakby to naturalnie było zagrane na koncercie. No nie ma publiczności w dźwięku, więc trudno pewnie odczuć to dokładnie jako nagranie koncertowe. Tak to staraliśmy się wystylizować, żeby to miało ten charakter.
0: A teraz powiedz coś o warstwie wokalnej, to znaczy o głównym wokaliście i o chórkach, bo to jest też pewien smak.
1: Tak, tutaj jest wokalista, powszechnie znana osoba, Łukasz Drapała. On jest związany z może bardziej z rockowym zespołem Chemia, ale też na
0: ale
1: szlaku śląskiego
0: bluesa.
1: Czuję wyśmienicie. Na szlaku śląskiego bluesa też jakby występował w koncercie poświęconym Ericowi Claptonowi. Zresztą miałem okazję w Ostrowie Wielkopolskim słuchać tego koncertu na żywo i rzeczywiście zrobił na mnie duże wrażenie. Tu szukałem takiego mocniejszego głosu. Takiego trochę nawet w charakterze takim, powiedzmy, blues rockowym. I myślę, że on tutaj się świetnie sprawdził. A chórki to jest z kolei osoba, która współpracowała z nami już w Blues Flowers, między innymi w utworze Flaczki Zakrzewskie Blues, czyli Kasia Rościńska. To jest wokalistka i też edukator wokalu, która pracuje przy Voice of Poland, jest jakby trenerem uczestników. Wiele lat śpiewała w chórkach KAI, ma też solowe nagrania jazzowe, świetna osoba, a przede wszystkim nieprawdopodobna profesjonalistka. To jest dziewczyna, która nagrała, pewnie tego tak bardzo nie słychać, ale to dlatego, że jest taką mistrzynią. Każdy głos zaśpiewała sama na trzy głosy, każdy z tych głosów był zaśpiewany, jakby skopiowała go lewy kanał, środek i prawy kanał, czyli 9 razy zaśpiewała głosy, które się złożyły tutaj w jeden chórek i każdy z nich właściwie identycznie trzykrotnie powtórzyła. Nieprawdopodobne, jak maszyna, po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. Wrażliwość, zawodostwo i to, jak ona słyszy, nieprawdopodobna
0: sprawa. Niestety nie do powtórzenia na prawdziwym koncercie.
1: Nie da się.
0: Jednoosobowo tego nie da się zrobić, ale rzeczywiście ten chórek brzmi jak dobrze zgrana paczka przynajmniej trzech kobiet. Ze świetnymi głosami. No i kolejny świetny głos, kolejny głos gościnny, który ubarwia nagranie drugie z drugiej płyty. Tytuł tego nagrania Rebel on the Run.

0: Rebel on the Run to jest nagranie z pewnym przesłaniem, to jest też z pewną dedykacją. Głos główny Wojtek Cugowski, ale myślę, że ty jako autor tego utworu możesz też opowiedzieć, jak się czułeś, kiedy wiedziałeś, że jest on poświęcony znaczącej postaci w naszym życiu muzycznym, znaczącej, choć tragicznej.
1: Tu muszę od razu jakby sprawę wyjaśnić. Mówimy o Gienkulowce. Przesłałem Wojtkowi te nagrania. My się znamy ze współpracy takiej profesjonalnej. Przesłałem to nagranie Wojtkowi. Właściwie dwie piosenki dostał do wyboru. Wybrał ten utwór. Ale warunkiem Wojtka było to, że on napisze sobie tekst. Bo tak jak wielu artystów, on mówi, ja jestem wiarygodny, kiedy mówię swoim głosem. I to jest dla mnie zrozumiałe i bardzo się z tego w ogóle ucieszyłem. Tam są jeszcze ciekawe chórki też zaśpiewane. W pierwszej wersji myślałem, że on jeszcze wynajął kogoś, dziewczynę, żeński głos, żeby zaśpiewał chórki. Okazało się, że to Wojtek sam zrobił te chórki, co mnie zaskoczył i rozbawił, ale no, zrobił to kapitalnie.
0: Brzmi świetnie.
1: Tak, zresztą nagrał tam też solówkę, żeby to tak jakby w pełni już powiedzieć o jego jakby zaangażowaniu w ten utwór. Ale Wojtek powiedział mi tak, wiesz co, kiedy pisałem ten tekst, miałem na myśli i przed oczami Gienkulowskę. Rebel on the Run, czyli taki rebeliant, który odrzuca ten

0: szlak utarty, albo ten, który mu się proponuje, żeby pozostać w zgodzie ze sobą. To opisuje chyba właśnie historię Gienkalowski, który wygrywając ten show telewizyjny miał pewne szanse, pewne możliwości, ale żeby zostać wiernym sobie, pewne rzeczy odrzucił. Historia jest znana, więc ja też nie chciałbym jakby za wiele mówić, tym bardziej, że ja osobiście Gienkalowski nie znałem, więc też nie chciałbym, żeby ktoś miał wrażenie, że próbuję w jakikolwiek sposób tę osobę, do której mam ogromny szacunek, wykorzystać. Więc tylko tyle może powiem. To jest jakoś tam blisko chyba blisko myślenia o pewnym charakterze swojej kariery Wojtka. Bo wydaje mi się, że Wojtek też nie idzie taką oczywistą drogą, tylko stara się być, ile się da,
1: swoim wierny. Szlakiem.
0: Tak jest, tak jest.
1: No, natomiast o kolejnym wykonawcy kolejnego nagrania chyba możesz powiedzieć bardzo osobiście, bo utwór Stones to jedyna w tym zestawie pieśń, którą sam napisał i sam wykonał Maciek Sobczak.

0: O Maćku Sobczaku mówiliśmy już w poprzedniej audycji, wspominaliśmy jego inicjatywy związane z jego zespołami, czyli z Hot Water i z Smooth Gentleman. No ale Maciek też, jak rozumiem, coś tam sobie skrobie do szuflady też dla siebie. I czy to jest jedna z jego wydłubanych z szuflady piosenek?
1: On ma domowe studio, więc nie tylko do szuflady, ale też nagrywa te rzeczy. Ma ich mnóstwo, ale ma też jeszcze jedną cechę. Dysponuje dosyć dużą ilością gitar. Różnych bardzo. Od cigar boxów po gitary Stratocaster, Telecaster, Gibsony. No, przeróżne instrumenty. On mówi, że musi mieć dużo tych gitar, ponieważ te gitary go bardzo inspirują. Ma ogromną łatwość pisania i ten utwór nie jest z szuflady, bo ten utwór jest po prostu taki właśnie zainspirowany Telecasterem, który go wziął do ręki i zaczął grać. Chcieliśmy, na którymś etapie, jak już tam jakby dalej pracowaliśmy nad utworem, żeby to troszeczkę nawiązywało do stylistyki stonesowej. Myślę, że jest tam dużo tego, ale też jest bardzo dużo Maćka Sobczaka z tym jego zamiłowaniem do Marka Knopflera, do Dire Straits. To się gdzieś tam wszystko jakoś łączy. Bardzo, bardzo maćkowo-sobczakowy utwór, uważam. Tutaj należy wspomnieć harmonijkę ustną, którą zagrał Michał Kielak, znakomity. Próbował, nie mogliśmy osiągnąć tego brzmienia stonesowego i w którymś momencie wkurzyliśmy się i podłączyliśmy mu wielkiego gitarowego Marshalla JCM-900 z ogromną paczką 4x12 cali i po prostu graj przez to. No i tak to zabrzmiało.
0: Wykonawca kolejnego utworu sugeruje, że to będzie tak zwany blues. No bo imię, nazwisko i pseudonim, czyli Big Daddy Wilson, to sugeruje prawdziwe korzenne granie. Czy tak będzie? Posłuchajmy.

0: always win, baby.
1: Big Daddy Wilson to jeden z tych prawdziwych, mówię to tak troszkę umownie, ale Big Daddy Wilson to jest człowiek bluesa, który nasiąkał tą muzyką od dzieciństwa, chociaż za swoje miejsce na ziemi wybrał Europę. I tutaj jest tak naprawdę osadzony, tu jest znany i pewnie tutaj w Europie poznaliście się.
2: Big Daddy Wilson mieszka w Niemczech, chociaż to się, z tego co się orientuje na bieżąco, to się troszeczkę zmienia. To znaczy jakby tą drogę odbywa w odwrotnym kierunku, czyli ta pozycja europejska pozwala mu też w tej chwili budować coraz mocniejszą pozycję w Stanach Zjednoczonych. Poznaliśmy się przy okazji jego koncertu w Świeciu, w czasie festiwalu Blues na Świecie. Sprawcą tego kontaktu był po raz kolejny Bartek Szopiński, który z nim grał na tym koncercie i który zauroczył Big Daddy Wilsona swoją grą. To nie wiem, czy zdradzę jakieś tutaj sekrety, czy nie, ale wiem, że troszkę się nie udało to w tym roku, bo trochę za późno zaczęli panowie rozmowę, ale wiem, że Big Daddy Wilson miał konkretne propozycje dla Bartka. W tym roku chyba one będą bardzo skromnie zrealizowane, bo po prostu już obaj panowie, też zwłaszcza Bartek, już miał swoje plany dosyć tam jakby zafiksowane, ale wiem, że Big Daddy Wilson mówił, że nie udało się, ale ty, bracie, się szykuj, nie? Także myślę, że coś z tego jeszcze ciekawego może powstać. Big Daddy Wilson nagrał wokal, też jakby jest kolejnym z tych wykonawców, który poprosił, żeby jednak oddać mu prawo do napisania tekstu. Zrobił to bardzo fajnie. Przysłał nam pierwszą wersję. Zgraliśmy to, przygotowaliśmy, odesłaliśmy do kolaudacji, czy jest wszystko w porządku. Kilka dni minęło, trochę się zacząłem już niepokoić, czy coś jest nie tak. I się okazało, że zatelefonował i powiedział, wiesz co, ten utwór nagram jeszcze raz. W lepszym studiu nagram to trochę inaczej, bo ta kompozycja zasługuje na to, żeby to zrobić znacznie lepiej. Dla mnie to było coś nieprawdopodobnego, także ogromna przyjemność i właśnie to, że nie potraktował tego od tak sobie, tylko po prostu przyłożył się do tego niesamowicie i sam postanowił to zrobić jeszcze raz. Zaśpiewał fantastycznie. Tutaj też wspomnę o chórkach, bo tam też świetną robotę zrobiła Kasia Rościńska. W ogóle Big Daddy Wilson był zszokowany jakością tych chórków. Mówi, jak to brzmi, w ogóle to jest fantastyczne. Bardzo miłe słowa, bardzo osobiście dziękował w ogóle za możliwość współpracy i za to, że powstała taki fajny utwór. To naprawdę dla mnie ogromna przyjemność, tym bardziej, że ja podkreślam też, mówiąc o tej płycie, że dla wielu z tych wykonawców, no, z punktu widzenia artysty solowego, no to ja właściwie jestem nikim, no bo wcześniej takich rzeczy nie robiłem i musieli trochę takiej osobie zaufać, no bo to jednak...
1: No ale dostałeś mu świetny produkt. Wiesz, ja to traktuję troszkę tak, że dostał wspaniały pierścień, do którego miał włożyć klejnot. No i na początek włożył taki kamyk jakiś z troszkę ze skazą, czy też drugiej klasy, przyjrzał się temu pierścieniowi z tym kamieniem i uznał, nie, no muszę wymienić to i wsadzić tu prawdziwy brylant. No i dzięki temu uzyskaliśmy właśnie taki oto piękny produkt.
2: Myślę, że ta przypowieść jest właściwa.
1: No i kolejne nagranie, w którym Maciej Kręc nie uczestniczył jako autor tekstu, bo ten tekst napisał John Clifton. $100.

0: Nazwisko John Clifton już się przewijało w naszej rozmowie wcześniej. To jest też nazwisko nie tylko kojarzone z Maciejem Kręcem, ale także dla mnie może nawet bardziej wcześniej z Bartkiem Szopińskim, bo John Clifton uczestniczył i w nagraniach Smooth Gentleman i Boogie Boys.
1: Był producentem.
0: Tak, i był producentem. I że tak powiem, to jest dwustronna współpraca Bartka Szopińskiego właśnie z Johnem Cliftonem, czyli z takim dobrym bluesowym duchem z Fresno, California.
1: Historia tego utworu była taka, że zrobiliśmy muzykę i tu też robiłem to z Maćkiem Zdanowiczem. I no tu główną rolę gra gitara. Powiedziałem Maćkowi tak, to ma być odnaleziony w Luboniu pod Poznaniem, czyli tam, gdzie mieszkam, zaginiony rękopis utworu Stevie Ray Vaughana. Oczywiście, duży uśmiech. Ale chcieliśmy bardzo po teksasku to zagrać. To miała być po prostu banda Jesse Jamesa, która leci przez Teksas, nie bierze jeńców i po prostu konie z pianą na ustach rwą do przodu. No i taki miał być ten utwór. Bardzo energetyczny, taka czysta przyjemność po prostu wariackiego pogrania. W to włączył się jeszcze Bartek oczywiście na organach Hammonda i uważam, że bardzo fajnie wpisał się w to John Clifton. On mówi, przez jakiś czas nie miał pomysłu na tekst. Ja mówię, słuchaj, wszystkie kontakty moje z Amerykanami zawsze w jakimś stopniu ocierały się o pieniądze, bo wy lubicie bardzo pieniądze, więc napisz tekst $100, czyli o tym, że w zasadzie trochę tak jest teraz, że wszystko na sprzedaż.
0: A teraz, proszę Państwa, proszę posłuchać hymnu firmy Woody's Backline.

0: Znają Państwo określenie boogie-woogie, prawda, bo ono funkcjonuje w słownictwie muzycznym od ponad 100 lat. Woody boogie to jest gra słów, która nawiązuje niewątpliwie do tej stylistyki, ale także nawiązuje do tej części życia Maćka Kręca, która jest chyba równie istotna jak muzykowanie. A która daje też, powiedzmy sobie szczerze, możliwość pewnego oddechu i takiego podłoża czysto materialnego, które pozwala artyście na spełnianie swoich życiowych marzeń i kaprysów.
1: W jakimś sensie tak. Ten utwór można potraktować jakby w dwóch płaszczyznach. Pierwszy to trochę właśnie taki, o którym tutaj rozmawiamy, ale ja bym raczej do tego podszedł tak. Płyta powstała w czasie COVID-u. To jest bardzo trudny okres dla firm technicznych, bo tym się zajmujemy. I to był czas, gdzie ludzie mieli rzeczywiście wiele niepokoju, wiele takiego no, zwykłego niepokoju o to, co będzie jutro. Czy uda się zarobić pieniądze, czy uda się przeżyć, przetrwać. Chciałem jakoś jakby oddać cześć tym ludziom, z którymi pracuję. To są bardzo kolorowe osoby. Niektóre pracują 30 lat, 40, czy 30 kilka lat w show biznesie. To są osoby rozpoznawalne niemal tak, jak gwiazdy muzyczne. Nazwiska wymieniamy: Karambę, Wudysa, Pikera, Jaca.
0: No to no, są powiedzmy osoby... sobie nie z nazwiska, tylko z ich słynnych ksywek.
1: Tak,
0: ale
1: jest.
0: Są to postaci niewątpliwie no, dające takie gwarantowane tło, ich twarze gwarantują pewną jakość muzycznego przedsięwzięcia, że tu nie będzie żadnej skuchy.
1: Misją bekleniarza jest to, żeby stworzyć najbardziej komfortowe warunki do pracy muzykowi. Często się mówi tak, że twój show jest tak dobry, jak twoja ekipa techniczna. I to trochę tak jest. Że po prostu my to kochamy, my to lubimy. Ci ludzie, o których tutaj piszę, to są też jakby moi współpracownicy, moi przyjaciele, takie osoby. One pracują tutaj, bo to kochają. To jest bardzo ciężka praca. To są nocki, to jest dźwiganie ciężarów, sprzętu, to jest duża odpowiedzialność. Na koncertach live telewizyjnych czy jakieś, no czasami jest tylko jedna szansa, żeby ten kabel poprawić i to trzeba poprawić ten właściwy, żeby uratować sytuację. Nie można panikować, to są też osoby barwne z tego względu, że one też troszeczkę zdejmują stres z artystów, to znaczy pewien żarcik, odwrócenie uwagi powoduje, że ten zestresowany człowiek, który za chwileczkę musi zagrać sztukę życia, bo nie wiem, będzie go oglądać kilka milionów ludzi, powoduje, że on wchodzi na tę scenę uśmiechnięty albo przez moment o tym stresie, o tej tremie zapomni. To jest też taka rola bekleniarza, bo my pracujemy najbliżej, bo zajmujemy się instrumentami, czyli to od nas zależy, czy ta gitara jest nastrojona, czy ten wzmacniacz po odkręceniu zagra, czy nie zagra, czy perkusista ma komfort i ma dobrze ustawiony instrument, czy no te wszystkie jakby drobne rzeczy, które powodują, że muzyk jest w komforcie i wie, że my tam zawsze z boku stoimy, patrzymy na niego i jeżeli tylko on mrugnie nam, że coś jest nie tak, to my już po geście wiemy, co jest nie tak i za chwilę ma pana w czarnym kapturze, którego kamery nie widzą, a który już mu tam coś przykręca, reguluje, pomaga i jakby się nim opiekuje.
0: To ja ci jeszcze, robota. Maćku, dodam takie moje spostrzeżenie z punktu widzenia gościa, którego rola na estradzie kończy się z chwilą, kiedy wypowiedział tradycyjne dobry wieczór państwu i dwa słowa wprowadzenia. I potem ja się wycofuję na zaplecze i widzę właśnie tych, którzy tak, to jest słabe określenie, nie ma w polskim języku lepszego, ten baklejniarz, prawda? Ja dodatkowo jeszcze widzę, że oni rozumieją muzykę, lubią muzykę.
1: Często świetnie grają.
0: Grają, tak. I potrafią też, to też niestety widać czasami, no ocenić, jeżeli ten, który stoi tam przed tym tłumem, no nie spełnia. Ale nie, i widzę, że czasami jest to taki ból, no, że ja już nic nie mogę zrobić, żeby on śpiewał czysto na przykład, prawda? Ja zrobiłem już wszystko, ale tego się nie da.
1: Ale tego my nie mówimy nigdy.
0: Nie, oczywiście, no, to jest profesjonalizm. Przy Woody Boogie jeszcze myślę, że ważnym by było podkreślenie roli kolejnej postaci związanej z Norwegią. Erik Zal jest przecież bardzo istotnym elementem nagrania Woody Boogie.
1: Tak, Erik jest bardzo istotnym, ponieważ Erik zaśpiewał to przede wszystkim, zagrał na gitarze bardzo stylową solówkę, uważam, i jednocześnie Erik napisał tekst. To jest może ciekawe, ponieważ pisze o moich przyjaciołach ktoś jakby obcy. Ale opowiadałem, jak to się w czasie towarzyskim spotkań opowiada się wiele historii, a my tych historii z backstage'a, czyli zza sceny, mamy po prostu na tony. No bo jeżeli ktoś pracuje 30 lat w showbiznesie, no to różnych rzeczy się naoglądał. I ileś tych historii opowiedzieliśmy Erikowi i Erik mówi, wiesz co, ja to zrobię, ja wiem, jak to zrobić. No i to zrobił. Wydaje mi się, że też zrobił to bardzo stylowo, bardzo fajnie. Był zresztą w Warszawie, u mnie w magazynie nagrywaliśmy klip. Ten klip jest też dostępny na moich social mediach. Niesamowicie sympatyczny człowiek. Bardzo zdolny muzyk, bardzo stylowy. On sporo czasu też spędził w Stanach, co słychać, że to jest u niego naturalne. Był na festiwalu w Suwałkach. To też jest osoba, która wygrała bodajże w 2016 roku European Blues Challenge. Tak. Także to dosyć poważny zawodnik i rzeczywiście też pozycja jego w Norwegii jest bardzo, bardzo poważna. I tam, to jest muzyk rozpoznawalny i tym bardziej mi miło, że też oczywiście za namową Bartka Szopińskiego, czyli mojego norweskiego łącznika, udało się go namówić do współpracy.
0: I wreszcie dochodzimy do takiego punktu muzycznego związanego z albumem Brothers and Friends Maćka Kręca, w którym no, jest taki akcent liryczny, bym powiedział. I to jest akcent liryczny zamykający ten zbiór i znowu nawiązujący do tego pięknego głosu z tajemniczej, a czasami bardzo też ożywczej muzycznie Norwegii.
1: White Flower to jest utwór, który zaśpiewała Helene Misund. Ona tak to pięknie zaśpiewała. To jest niezwykle wrażliwa, cudowna dziewczyna o anielskim głosie. Do każdego utworu przygotowuje klip. Do każdego. I będzie, część jest teraz już, chyba 8 czy 9 klipów jest już opublikowanych. Pozostałe będą publikowane po wakacjach. Tam jest w ogóle fajny klip nakręcony z drona na północy Norwegii. Te jeziora, lasy, przepiękne rzeczy. Cudowna dziewczyna. I tutaj też wspomniałbym fortepian. Tutaj gra Jacek Piskosz, czyli też muzyk, który przez wiele lat grał z Marylą Rodowicz, który też był bandliderem w programie Idol, który też był dyrygentem na festiwalu w Opolu ileś lat temu, wielkiej klasy muzyk. Też znamy się od czasów studenckich, jeszcze kiedy studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu, także też jestem mu bardzo wdzięczny, że się zdecydował. No i myślę, że zrobił to przepięknie.
0: Tak jak w zasadzie wszyscy bracia i przyjaciele, czyli Brothers and Friends, którzy towarzyszyli Maciejowi Kręcowi w realizacji jego płyty, jego albumu. I teraz, Maćku, zanim zabrzmi jeszcze ten liryczny akcent White Flower kończący drugą płytę, powiedz, czy te dwie płyty zamykają twoje plany realizacyjne, jeśli chodzi o twój udział w polskiej fonografii?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że kiedy zaczynaliśmy to robić i robiliśmy, to byłem pewien, że to jest jednorazowe wydarzenie. I trochę chyba nadal o tym tak myślę. To jest pewna przyjemność, to słowo marzenie tu się pojawia. A zresztą też jak ludzie proszą mnie, żebym podpisał te płyty, to zawsze im piszę, warto spełniać marzenia. Tak to traktuję. Nie wiem, czy to będzie miało jakąś formę kontynuacji. Myślę, że to pokaże życie. Na dzisiaj tego nie planuję. Nie planuję też jakby grać tego na żywo, bo trudne to byłoby do zrobienia. Bo trudne i kosztowne bardzo. Są jakieś propozycje, powiem, żeby to zrobić jednorazowo. I żeby tych ludzi zaprosić jednak i to wykonać. Jeśli one się skonkretyzują i będzie rzeczywiście jakaś taka poważna rozmowa na ten temat, to myślę, że to przemyślę. Natomiast na dzisiaj jest to, co jest, czyli jest płyta, jest zamknięty jakiś czas, są inspiracje, są też inspiracje płynące ze współpracy ze wspaniałymi ludźmi. Dla mnie wielki zaszczyt, honor, z dużą pokorą do tego podchodzę. Te osoby zagrały na moje nazwisko, ale to jest, podkreślam bardzo mocno, to jest praca zespołowa i to praca bardzo dużego zespołu, niezwykle zdolnych ludzi, ludzi, którzy poświęcili mi swój czas, swój talent i zrobili to, wydaje mi się, tak jak z wszystkimi z nimi rozmawiam i jak to czuję, że zrobili to na 100%. I chyba dlatego ta płyta z tych głosów, które do mnie docierają, jest odbierana jako coś, co jest na dobrym, wysokim poziomie i myślę, że zawdzięczam to tym wszystkim ludziom i to jest coś wspaniałego.
0: O albumie Brothers and Friends opowiadał jego autor i twórca. Maciej Kręc był gościem pierwszego odcinka Bluesa. Dziękuję Ci, Maćku, bardzo.
1: Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w Bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita Jan Chojnacki. Jestem redaktorem tego cyklu od 45 lat i na razie nie zanosi się na to, żebym przestał być tymże. Otaczająca nas rzeczywistość nie tylko zmienia nam codzienność, ale także i wpływa na cotygodniowość. Kiedy kilka dni temu planowałem program dla tego właśnie wydania Bielszego odcienia bluesa, wydawało mi się, że mam już ten program całkiem skrystalizowany, ale to, co się wydarza wokół nas, potrafi zmienić to, co się wydaje już być zamknięte. Tak też się stało w przypadku programu tej właśnie audycji. 7 kwietnia 2020 roku w wieku 73 lat w Nashville, Tennessee zmarł John Prine.

Angel from Montgomery. Poetycko opowiedziana, dramatyczna historia kobiety w średnim wieku, która czuje się o wiele starsza niż naprawdę jest. Najbardziej znaną wykonawczynią tego utworu jest oczywiście Bonnie Raitt, ale w tym nagraniu towarzyszy jej autor tej piosenki, czyli John Prine. Artysta, który odszedł od nas 7 kwietnia 2020 roku po dłuższej chorobie i po załamaniu zdrowotnym, do którego doprowadził niestety ten okropny wirus COVID-19.

w korelacji z tekstem nabiera zupełnie innego wymiaru. No, tekst jest w języku angielskim, więc dlatego sądzę, że te miliony fanów na świecie nie zawsze mogą połączyć muzykę z tekstem, by zrozumieć, jak wspaniały jest to przekaz. Prine pisał dla ludzi pracy, dla ludzi smutnych, starych i zagubionych. Niektórzy specjaliści porównują jego twórczość do twórczości literackiej Johna Steinbecka. Podobnie jak ten autor, potrafił ciemne strony codzienności opowiadać także z takim typowym dla amerykańskiego społeczeństwa humorem. Angel from Montgomery jawi się jako jego najważniejsza kompozycja. Była zresztą wykonywana oczywiście nie tylko przez Bonnie Raitt. Wśród bardziej znanych wykonawców tego utworu znaleźli się także chociażby Dave Matthews, John Denver czy Ben Harper. Także Susan Tedeschi na jednej ze swoich pierwszych płyt zamieściła kompozycję Prina, Color of the Blues. Ale my posłuchamy ponownie koncertowego wykonania tej piosenki. To będzie duet Susan Tedeschi i autor John Prine.

Susan Tedeschi w duecie z Johnem Prynem, Color of the Blues. Także inni muzycy znacznie młodszego pokolenia niż John odnajdowali w jego muzyce mnóstwo inspiracji, także próbowali zawrzeć bliższy, przyjazny kontakt z artystą. Do nich należy także Dan Auerbach. Panowie przypadli sobie bardzo do gustu i podkreślili tę przyjaźń muzycznie działaniami w studiu. Album Waiting on a Song, który

Dan Auerbach udostępnił nam w 2017 roku. Zaczyna się właśnie od piosenki Waiting on a Song, której współautorami są Dan Auerbach i John Prine. W rewanżu rok później John Prine zaprosił Auerbacha do współpracy nad swoim albumem zatytułowanym The Tree of Forgiveness. Na tej płycie znalazło się ich kolejne wspólne dzieło Caravan of Fools. Oto wiązanka dwóch piosenek, które są owocem przyjaznej współpracy Dana Auerbacha i Johna Prina.

0: Ta piosenka, Caravan of Fools, pochodzi z wydanego w 2018 roku albumu The Tree of Forgiveness. No, okazało się, że to jest już ostatni album Prime'a. Nie wiem, w jakim nastroju realizował Prime ten swój ostatni album, ale kończy tę płytę utwór zatytułowany When I Get to Heaven, czyli Kiedy dotrę do nieba. I tą piosenką chciałbym pożegnać twórczość Johna Prine'a w dzisiejszym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, ale żeby Państwu przybliżyć literacką maestrię tekstów Johna Prine'a, pozwolę sobie na przetłumaczenie dwóch fragmentów tekstu piosenki When I Get to Heaven. Kiedy dotrę do nieba, uścisnę dłoń Boga. Podziękuję za bogactwo błogosławieństw, którym mnie obdarzył. Potem wezmę gitarę i założę rock'n'rollowy band. Zamelduję się w super hotelu. Czyż życie po życiu nie jest piękne? I kończy tę pieśń takim oto pasusem. Kiedy już dotrę do nieba, strzelę sobie koktajl. To będzie wódka z piwem imbirowym. I zapalę papierosa długiego na 5 mil. Będę się całował z piękną dziewczyną, kręcąc się na karuzeli. Tak jest, stary człowiek będzie imprezować.
1: When I get to heaven, I'm gonna shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm gonna get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm gonna get a car.

0: John Prine.
1: No i tak oto poprzez anegdotę o współpracy Johna Prina z Johnem Cashem doszliśmy do miejsca, w którym Johnny Cash dokonał swoich ostatnich nagrań. To coś nazywa się Cash Cabin Studio, mieści się w Hendersonville w stanie Tennessee. Jest to rzeczywiście coś w rodzaju takiego domeczku zbitego z drewnianych bali, zdaje się, że krytego nawet gontem, którego wnętrzu Johnny Cash urządził sobie studio nagraniowe i tam dokonał słynnych swoich American Recordings. Trafiłem na nową płytę wykonawcy z kręgu Americana. Nazywa się on Caleb Coddle, który wspólnie z znakomitymi muzykami z kręgu Williego Nelsona, Leona Russella i Dana Auerbacha nagrał tam swoją płytę. Nie dość, że okoliczności wydają się takie dosyć siermiężne, no to też Caleb Coddle wspólnie ze swoim producentem ustalili zasady zmierzające w kierunku archaizacji brzmienia. Nie mieli słuchawek, stosowali stare mikrofony, to wszystko było nagrywane na taśmowe magnetofony. No i w ten sposób powstał album zatytułowany Better Hurry Up. Fragmenty tego albumu przedstawiam także w którymś z wydań Nowalijek spod Baobabu, a teraz proszę posłuchać, jak Caleb Coddle wykonuje własny utwór zatytułowany Call It A Day. Nagranie pochodzi oczywiście ze słynnego Cash Cabin Studio.

Moja intuicja mi mówi, że wielu słuchaczkom i słuchaczom ciśnie się na usta pytanie, no dobrze, Amerykany, folki, bardzo poetyckie, różne rzeczy, dzisiaj w pierwszym odcieniu bluesa, a gdzie jest ten blues? No dobrze, więc będzie. Teraz przez prawie 30 minut blues, a zaczynamy od bardzo żwawej, żywej i energicznej przesyłki bluesowej wprost z Chicago.

Prawda, że bardzo przyjemnie kręci? Keep it driving to tytuł tego nagrania, a ono z kolei otwiera nowy album duetu John Primer i Bob Corritore. Duetu wzbogaconego wianuszkiem fantastycznych chicagowskich muzyków, którzy dołączyli do Johna i Boba przy realizacji tego albumu. Nosi ta płyta tytuł The Gypsy Woman Told Me. Oto tytułowy utwór z tej płyty.

Kompozycja Muddy'ego Watersa, The Gypsy Woman Told Me, dała tytuł nowemu albumowi duetu John Primer i Bob Corritore. To płyta zawierająca 12 nagrań, brzmiących jak najlepsze standardy bluesa chicagowskiego. No i nic dziwnego, bo sporo tutaj takich właśnie bardzo historycznie już utrwalonych w programie różnych wykonawców utworów, jak chociażby to, które otwiera płytę Chucka Willisa. Tu mieliśmy kompozycję Muddy'ego Watersa, no a poza tym mamy utwory z repertuaru Jimmy'ego Reeda, Bo Diddley'a, czy nawet J.J. Cale'a. Są też dwie kompozycje Johna Primera. Wśród wykonawców towarzyszących Primerowi i Bobowi Corritore są Billy Flynn, gitarzysta, Bob Welsh, pianista, Kid Anderson, który tym razem głównie zajmuje się produkcją i w jednym numerze wspomaga wykonawców grą na organach, i poza tym jeszcze doborowa stawka chicagowskich muzyków sesyjnych. Cała płyta to mięsisty, chicagowski, współczesny, elektryczny i radosny blues. Z tego albumu jeszcze jedno nagranie, kompozycja Sandy'ego Jonesa, Walking the Back Streets and Crying.

Premiera płyty Johna Primera i Boba Corritore, The Gypsy Woman Told Me, przewidziana jest na pierwszy dzień maja 2020 roku, święto pracy. W drugiej połowie maja 2020 roku planowana jest premiera płyty Jeffa Healey, zatytułowanej Heal My Soul, z tym, że będzie to specjalna Deluxe Edition. Ten deluxe polega na tym, że do zestawu utworów albumu, który ukazał się oryginalnie w 2016 roku, dodano drugą płytę zawierającą nagrania koncertowe Jeffa Healey z 1999 roku. Koncert odbył się w Rockefeller Music Hall w Oslo, oczywiście w Norwegii. No to korzystamy z tego, że jesteśmy też programem Deluxe, pierwszy odcień bluesa, i przypomnimy z tej płytki nagranie jakżeż bardzo standardowe. Dust My Broom. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Pickett and his harpophones.
1: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki, redaktor cyklu Bielszy odcień bluesa, bardzo wita słuchaczki i słuchaczy. A szczególnie witam słuchacza i patrona, pana Pawła Sokoła, który no, wyrasta nam na takiego prymusa, jeśli chodzi o patroństwo i słuchactwo, bowiem jest jednym z najbardziej aktywnych słuchaczy Radia Baobab. Nie dość tego, że jest aktywny, to jeszcze odpowiada na moje apele. Już raz odpowiedział bardzo udatnie i dzięki temu mogliśmy wysłuchać audycji pod tytułem Bielszy odcień bluesa, której autorem był pan Paweł Sokół. No a teraz okazuje się, że pan Paweł wysłuchał mojego kolejnego apelu i skierował do mnie takie oto pisemko, oczywiście internetowe. Panie redaktorze, co prawda mój kącik patrona już miał miejsce, ale skoro koleżanki i koledzy nie bardzo się kwapią do składania propozycji, to przedstawiam moją kolejną. Brawo, panie Pawle, bardzo dziękuję. A wy, dziewczęta i chłopcy, słuchaczki i słuchacze, patronki i patroni, troszkę się wstydźcie, że nie chcecie wysyłać do mnie swoich życzeń i tym samym przyczyniać się do uatrakcyjnienia programu audycji Bielszy odcień bluesa. No i pisze pan Paweł dalej. Sheryl Crow duety live. To w zasadzie pomysł na co najmniej audycję, gdyż tych duetów znalazłem niewyobrażalne ilości. I tutaj wylicza pan Paweł. Kid Rock, Chris Stapleton, B.B. King, Joe Walsh, Vince Gill, Chris Christopherson i tak dalej, i tak dalej. Plus jeszcze do tego dodaje pan Paweł takie egzotyczne na pozór połączenie jak Prince. Z tą babką chcą grać wszyscy chyba. No i nie ma się co dziwić. No dobrze, to ja się też nie dziwię. Za chwilę dalszy ciąg wywodu pana Pawła, a teraz, żeby wprowadzić nas w nastrój, zapraszam na naszą scenę The Rolling Stones i Sheryl Crow.

0: Grove, thank you very much.
1: Hunky Tonk Women, The Rolling Stones i Sheryl Crow z takiego albumu, czy w zasadzie to jest wideo zatytułowane Licked Live in New York City, rok 2003, no i wtedy właśnie po raz, nie wiem który zresztą, Sheryl Crow skojarzyła swój głos z muzyką The Rolling Stones. Ten właśnie utwór, to nagranie wybrał nasz patron, pan Paweł Sokół, jako jedno z pięciu, które wymienił wprost. No a poza tym zostawił mi

utwór live, koncertowo, no ale korzystając z mojej wolnej ręki, przedstawię teraz nagranie studyjne. Sheryl Crow w utworze Stonesów na harmonijce gra Mick Jagger.

Sheryl Crow od wielu lat przyznawała się do fascynacji muzyką brytyjskich wykonawców, brytyjskich zespołów, które, jak sama kiedyś powiedziała, potrafiły amerykańską muzykę korzeni, czyli blues i country, tak przyrządzić, że stawały się zupełnie nową formą rock'n'rolla. Współpraca z The Rolling Stones o tym świadczy. Nie tylko The Rolling Stones, także Led Zeppelin są przedmiotem fascynacji Sheryl Crow. Świadczy o tym chociażby jej udział w nagraniu takiego składaka poświęconego twórczości Led Zeppelin. Płyta nosi tytuł Encomium, A Tribute to Led Zeppelin. Ukazała się w 1995 roku. No i ten swój ukłon w stronę Led Zeppelin składali wówczas Big Head Toad and the Monsters, Tori Amos, Rollins Band, Four Non Blondes, no a także Sheryl Crow. No więc teraz posłuchajmy, jak Sheryl Crow interpretuje Dire Maker grupy Led Zeppelin.

Chyba najbardziej znany kontakt Sheryl Crow z muzykiem z naszego kręgu bluesowego czy około bluesowego to jej nagrania i kontakty osobiste z Ericiem Claptonem. Nic więc dziwnego, że także takie nagrania koncertowe znalazły się wśród wyborów pana Pawła Sokoła. I są to dwa nagrania Sheryl Crow z Claptonem, które pochodzą z koncertów dobroczynnych organizowanych przez Claptona, z których dochód przeznaczony jest na jego centrum na wyspie Antigua, które to centrum pomaga ludziom wyjść z uzależnień. No więc pan Paweł zażyczył sobie Tulsa Time i Little Wing. No to bardzo proszę, może tyle tylko, że w innej kolejności, bo nagranie Little Wing pochodzi z 1999 roku, a Tulsa Time z 2016. Dwa razy Eric Clapton z Sheryl Crow.

Oczywiście nie tylko artyści z kręgu okołobluesowego nawiązywali kontakty muzyczne z Sheryl Crow i dokonywali nagrań. W 1997 roku ukazał się album zatytułowany Under the Covers. Na okładce widać było cztery stopy, dwie męskie, dwie żeńskie, wyłaniające się spod kołdry. I to był taki żarcik, który sugerował, że być może wykonawcy, którzy są na tej płycie, mogą się pod kołderką pięknie zabawiać. Ale to niekoniecznie było zgodne z prawdą, raczej chodziło o pewien zabieg zabawowy. Autorem tej płyty był znany kantrowiec Dwight Yoakam. Zaprosił on do nagrania także Sheryl Crow i oto w ich wykonaniu stary przebój Baby Don't Go.

Ta niezwykłą łatwość, z jaką Sheryl Crow potrafi przenosić się z gatunku na gatunek, a nie tracąc niczego ze swojej indywidualności, zaobserwował także B.B. King i jego management, i na płycie zatytułowanej po prostu 80, czyli tej, która podkreślała 80. urodziny B.B. Kinga, znalazło się nagranie duetu B.B. Kinga z Sheryl Crow. Need Your Love So Bad.

David Lynch, znany reżyser filmowy, jest znany także jako inicjator różnych przedsięwzięć dobroczynnych. Między innymi w 2009 roku, dzięki jego zachęcie, szereg artystów zgodziło się wystąpić na dobroczynnym koncercie zatytułowanym Change Begins Within. To się o wszystko odbyło w znanej sali Radio City Music Hall w Nowym Jorku i wystąpiło tam wielu słynnych artystów, a dochód z tego został przeznaczony właśnie na dobroczynną fundację Davida Lyncha. Wystąpili wówczas Paul McCartney i Ringo Starr. Był to jeden z takich bardziej znanych momentów, w którym ci dwaj uczestnicy zjawiska The Beatles ponownie się skojarzyli. Z dawnych wykonawców pojawił się także Donovan, a z tych bardziej współczesnych Eddie Vedder, Moby, no i także Sheryl Crow, która z Benem Harperem, bowiem Ben Harper także uczestniczył w tym koncercie, wykonała wówczas pięknie wielki hit George'a Harrisona My Sweet Lord.

Jednym z artystów, który szczególnie ulubił sobie koncertowanie i nagrywanie z Sheryl Crow, jest Willie Nelson. Znalazłem w swojej bibliotece przynajmniej 10 dowodów na to, że dobrze im się razem występuje, dobrze im się razem śpiewa, co oznacza, że muszą się też świetnie rozumieć. No więc na tę okoliczność i to troszkę pan Paweł Sokół, który zainicjował pomysł audycji z Sheryl Crow w roli głównej, zaproponował wprawdzie City of New Orleans z Willie Nelsonem jako piosenkę, która mogłaby podkreślić znaczenie tej współpracy, ale ja pozwolę sobie i pan Paweł, jak sądzę, wybaczy, pójść moim własnym tropem i zaproponować państwu dwa nagrania Willie'ego Nelsona z Sheryl Crow. Whiskey River i For What It's Worth. Willie i Sheryl.

W 2012 roku odbył się galowy koncert inaugurujący prezydenturę Baracka Obamy. Wielu znakomitych artystów wówczas pojawiło się, ten koncert został zarejestrowany. Była również tam Sheryl Crow. I tym razem zaprezentuje się nie w bluesowym otoczeniu, ale powiedziałbym w takim progresywnie jazzowym, bo jej partnerem w znanej kompozycji One Love będzie Herbie Hancock.

Nie znam współczesnych zapatrywań politycznych Sheryl Crow, ale znam jej zapatrywania na sytuację równouprawnienia we wszelkich możliwych dziedzinach społecznych. W 2020 roku Sheryl Crow nagrała niespodziewania dosyć single zatytułowany Women in the White House, czyli kobiety w Białym Domu. To nawiązuje też do poprzedniego nagrania, czyli do jej udziału w koncercie uświetniającym inaugurację prezydencji Baracka Obamy, ale przede wszystkim świadczy o tym, jaką Sheryl Crow jest orędowniczką właśnie takiego całkowitego równouprawnienia. Women in the White House, Sheryl Crow na zakończenie tej audycji. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Weglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to będzie bardzo historyczne wydanie Bielszego odcienia bluesa. Historyczne w dwóch aspektach. Po pierwsze, no jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał pogrzebać w internecie, to pewnie okaże się, że ten Bielszy odcień bluesa ma numer 600. Co nie znaczy, że 600 audycji Bielszy odcień bluesa zostało zrealizowanych przez mówiącego te słowa, bo zacząłem odliczać gdzieś dopiero pod koniec 2007 czy 2008 roku, a wcześniej jakoś nie przyszło mi to do głowy i nie prowadziłem takiej szczegółowej buchalterii. Jak już wielokrotnie mówiłem, historia Bielszego odcienia bluesa sięga końca 1975 roku, więc jakby nie liczyć, to jest ponad 45 lat działalności Boba na różnych antenach. Więc gdyby tak to wszystko zliczyć do tak zwanej kupy, to pewnie okazałoby się, że jest tych audycji grubo ponad 2000. No ale nie będziemy się tym specjalnie przejmować i przejdźmy do aspektu drugiego historycznego, a ten drugi historyczny aspekt to jest 50 lat wytwórni Alligator, najznakomitszej i chyba najsłynniejszej firmy płytowej zajmującej się repertuarem bluesowym. 50 lat temu Bruce Iglauer, który do dziś jest szefem tego przedsięwzięcia, postanowił nagrać Hound Dog Taylora i wypuścić jego płytę na własnym tak zwanym labelu. I ten label nazywa się Alligator. W czerwcu 2021 roku ukazał się bogaty zbiór reprezentujący znaczną część zasobów nagraniowych firmy Alligator, pogrupowanych przez Bruce'a Iglauera w trzy bloki. Każdy blok znalazł się na jednej płycie CD. W sumie 58 nagrań, 58 artystów i zespołów oczywiście. No i ja sobie pomyślałem, że skoro już w innej audycji przedstawiłem 5 czy 6 pierwszych nagrań z tego właśnie zestawu, to w tym Bielszym odcieniu bluesa przejdę do prezentacji tych nagrań, które wiążą się z moimi bezpośrednimi wspomnieniami, no bo będą to nagrania artystów, którzy w Polsce występowali. Zapewne znaczna część spośród słuchaczek i słuchaczy Bielszego odcienia bluesa też odnajdzie wśród nich artystów, z którymi miała okazję się zetknąć, to znaczy być wśród publiczności. Zaczniemy od dosyć bliskiego kontaktu, czyli od zespołu The Cashbox Kings, które udało mi się sprowadzić na Suwałki Blues Festival. No i to było bardzo miłe spojrzenie na współczesną muzykę chicagowską. Aha, jeszcze dodam do tego, że komentarze, którymi będę ilustrował poszczególne nagrania, są w dużej mierze inspirowane komentarzami samego Bruce'a Iglauera, który do każdej pieśni nagranej na tym zestawie jubileuszowym dołączył swoje kilkuzdaniowe wspomnienia na temat wykonawcy. Jeśli chodzi o Cashbox Kings, informuje nas Iglauer, że bazują oni na dwóch osobowościach,

Teraz Cashbox Kings w takim zabawnym numerze, który zresztą grali na Suwałki Blues Festival. Tytuł Ain't No Fun When the Rabbit Got the Gun. The Cashbox Kings.

Kolejne moje wspomnienie wiąże się z postacią bardzo barwną i potężną, bo to człowiek o bardzo potężnej posturze, czyli C.J. Chenier, który wraz ze swoim The Red Hot Louisiana Band już dwukrotnie wystąpił na festiwalu Rava Blues. Z tym też wiąże się taka moja zabawna dosyć anegdota, ale w 100% prawdziwa. Otóż przy drugiej swojej wizycie C.J. Chenier, zauważywszy mnie w spotku w tym słynnym korytarzu, którym się dochodzi do wielkiej sceny, rzucił się na mnie z uściskami, wołając: cześć, cześć stary, jak się masz? Co u ciebie słychać? No troszkę się zdziwiłem, bo nie wydawało mi się, że mogę być aż tak bardzo zapamiętany i rozpoznawalny, ale wkrótce sytuacja się wyjaśniła. Otóż okazało się, że jestem stałym gościem w domu C.J. Cheniera, bo on otrzymał od Irka Dudka po koncercie pierwszym taśmę z nagraniem koncertu, taśmę wideo, a ja na tym wideo występuję jako zapowiadacz. Realizacyjnie ten występ C.J. Cheniera był zrobiony bardzo, bardzo starannie. To było w dobrych kilka kamer, świetny dźwięk, światła, były przebitki na publiczność, czyli na

tańczący tłum. To wszystko sprawiło, że CJ się nie traktuje nagranie z Rawy Blues jako jedno ze swoich najistotniejszych rejestracji wideo. No i ilekroć ktoś przychodzi do niego do domu, a on chce się pochwalić czymś bardzo niezwykłym i ekstra, no to prezentuje mu to nagranie, a ono rozpoczyna się właśnie od mojej fizjonomii i mojego okrzyku CJ się nie, stąd też moja twarz zapamiętana została przez CJ-a i stąd owa radość, że znowu może mnie zobaczyć. Zresztą radość obustronna, bo CJ Chenier to bardzo sympatyczny gość i do tego jeszcze świetny muzyk. Oto jego utwór zatytułowany Au contraire, mon frère, czyli sól takiej luizjańskiej muzyki zwanej zajdy.

Kolejne miłe wspomnienie z pobytu w Polsce artysty, który nagrywał dla firmy Alligator, to wspomnienie związane z zespołem Smoking Joe Kubek and Benoit King. Byli na festiwalu Jimmy Wave w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostawili bardzo pozytywne wrażenie swoim koncertem. Żal, że nie powrócą już, no bo Smoking Joe zmarł niestety w wieku 58 lat zaledwie i to było podczas jego trasy koncertowej w północnej Karolinie. Choroba powaliła go tuż przed wejściem na scenę. Z albumu zatytułowanego Blood Brothers z 2008 roku Smoking Joe Kubek and Benoit King w nagraniu Don't Lose My Number.

fearless way. Kolejne wspomnienie związane z artystami, którzy nagrywali dla Alligatora, to wspomnienie Nicka Mossa, który wraz ze swoim zespołem też występował na Jimmy Way Blues Festival. Nick Moss ma za sobą wielkie doświadczenie z grą z tytanami bluesa chicagowskiego. Grywał z Jimmy Rogersem, z Willie Big Eye Smithem czy z Jimmy Dawkinsem. No a od 1997 roku występuje jako lider własnego zespołu. Nagrał w Chicago 12 albumów związanych klimatycznie właśnie z tym miastem. A Bruce Iglauer wybrał do zestawu jubileuszowego nagranie Nicka Mossa z harmonikarzem Dennisem Greeningiem zatytułowane The High Cost of Living. I to jest tytułowy numer z albumu, który ukazał się w 2018 roku.

Fantastyczne wspomnienia z koncertu mam też po wizycie Joe Louisa Walkera. To wielka postać współczesnego bluesa, ale powiedziałbym nawet więcej niż bluesa, bo on także z wielkim sukcesem grywa utwory prawie czysto rockowe, choć zaczynał od bardzo, bardzo korzennych nagrań z kręgu muzyki delty. Był członkiem zespołu Lightning Hopkinsa, Mississippi Freda McDowella. Grywał przez wiele lat w najlepszych klubach w San Francisco. Jego niezwykła gra gitarowa, a także głos kształcony w młodości w chórach gospelowych stanowi ogromną siłę współczesnego bluesa. Nagrał dwa albumy dla firmy Alligator, oba nagrane we współpracy z najsłynniejszym chyba współczesnym producentem okołobluesowym, czyli Tomem Hembridge'em. Z albumu zatytułowanego Hellfire z roku 2012 Joe Louis Walker wykona I Won't Do That.

Jedną z najmilszych postaci, z jaką miałem do czynienia podczas koncertów w Polsce, jest niewątpliwie Kenny Neal. Wiecznie uśmiechnięty, zawsze z pełną otwartością w stosunku do swoich fanów. No i przede wszystkim świetny muzyk. I wokalista, i gitarzysta z takim pokoleniowym, że tak powiem, doświadczeniem, bo przecież jego ojciec, słynny harmonikarz Rayful Neal, niewątpliwie przekazał mu tę niezwykłą zdolność ukołysania publiczności. Wspominam bardzo, bardzo sympatycznie kontakt z nim na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Proszę, jak często pada w tej audycji ta nazwa i to miejsce, bo też bardzo to zasłużone miejsce dla kultywacji współczesnego bluesa. A w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa Kenny Neal przypomni się w takim swoim podstawowym manifeście muzycznym, czyli w utworze I'm a Bluesman, które pochodzi z albumu Hoodoo Man, wydanego w 1994 roku, oczywiście przez firmę Alligator.

Choć katalog firm Alligator w dużej mierze jest oparty na twórczości muzyków chicagowskich, to oczywiście nie stroni także od innych wykonawców, którzy są związani z, a to z zachodnim, a to z, ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. I właśnie ze wschodniego wybrzeża pochodzi grupa Roomful of Blues, którą mieliśmy możliwość spotkać podczas ich występu na festiwalu Rava Blues. Koncertują i nagrywają od ponad pół wieku i przez ten czas przez zespół przewinęło się wielu znakomitych muzyków. W ciągu tego półwiecza zespół nagrał 24 albumy, w tym 6 dla firmy Alligator. Pięciokrotnie był nominowany do nagrody Grammy, no i 7 razy byli nominowani do kategorii Blues Music Awards, no ale przede wszystkim to jest zespół koncertowy, o czym mieliśmy możliwość przekonać się właśnie podczas ich występu w Spodku podczas Rawy Blues. Na to jubileuszowe wydawnictwo Bruce Iglauer wybrał z szerokiego katalogu nagrań grupy Roomful of Blues właśnie utwór, który nosi w sobie ich nazwę. Z płyty z 2020 roku In a Roomful of Blues.

Niewątpliwą siłą tego zbioru 58 nagrań dokumentujących dokonania firmy Alligator przez ostatnie pół wieku jest to, że wśród nagrań historycznych odnajdujemy także nagrania prawie współczesne, nagrania młodych muzyków, którzy dopiero od niedawna stanowią o sile amerykańskiego bluesa. Wśród nich znajduje się także Selwyn Birchwood i tu znowu powrót na scenę spotka do festiwalu Rava Blues, bo tam właśnie Selwyn Birchwood zagrał także i ten utwór, który za chwileczkę Państwo usłyszą. Jego własna kompozycja zatytułowana Living in a Burning House.

Jednym z najnowszych, najbardziej współczesnych nagrań, które Bruce Iglauer umieścił na swoim jubileuszowym zestawie, jest nagranie zatytułowane The Longer That I Live. Wykonawca Curtis Salgado. W 2021 roku ukazał się jego album zatytułowany Damage Control. A ja z ogromną atencją odnoszę się do twórczości Curtisa Salgado, bo to nie tylko znakomity muzyk, świetny wokalista, doskonały harmonikarz, ale także człowiek prezentujący taką ogromną odporność na przeciwności życia. Zmożony bardzo groźną chorobą, wydawał się być już stracony dla środowiska, ale przezwyciężył to zło, przezwyciężył tę chorobę i miejmy nadzieję, że Curtis Salgado będzie nadal fanów swoich cieszył fantastyczną bluesową formą. The Longer That I Live, Curtis Salgado.

Bardzo emocjonalny wpis Bruce'a Iglauera towarzyszy nagraniu Michaela Burksa, gitarzysty i wokalisty, który zbyt szybko opuścił ten świat, a Bruce Iglauer ogromnie cenił jego talent i jego niezmożoną energię. Potrafił podtrzymywać atmosferę swoich koncertów ponad wszelkie limity, zdawałoby się, a jednocześnie utrzymywał w pełnym napięciu swoją publiczność. Michael wystąpił na festiwalu Rava Blues i niestety wkrótce potem, po nagraniu kolejnej już czwartej płyty dla Alligatora, odszedł od nas w wyniku ataku serca w wieku zaledwie 54 lat. Oto Michael Burks w nagraniu Love Disease.

0: Album 50-lecia firmy Alligator obejmuje głównie nagrania studyjne, ale zdarzają się też rodzyneczki koncertowe, jak chociażby nagranie Tomego Castro z jego The Pain Killers, nagranie zatytułowane Make It Back to Memphis. Pamiętam, jak Tommy Castro zagrał ten utwór podczas kolejnego już tym razem wspomnienia z festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Mam osobiste bardzo miłe wspomnienie, bo po koncercie Tommy Castro zszedł na dół do zatłoczonej piwnicy pod Ostrowskim Centrum Kultury i tam wziął udział w dżemie, w którym mnie też udało się w chórkach wykonać jeden utwór razem ze słynnym mistrzem. W tym nagraniu na szczęście chórki robią już inni artyści. Tommy Castro and the Pain Killers, Make It Back to Memphis.
1: Party time, it's Saturday night, everybody.

Zbiór 58 nagrań, które dokumentują półwiecze firmy Alligator, kończy nagranie Toronzo Cannona. Bardzo charakterystycznie kończy, bo kończy takim akcentem bardzo chicagowskim. To utwór zatytułowany The Chicago Way, pochodzący z wydanego w 2019 roku albumu The Preacher, The Politician or The Pimp. Toronzo to postać kojarząca się nieodłącznie z Chicago. Toronzo przez wiele, wiele lat łączył pracę muzyka z pracą codzienną kierowcy chicagowskiego autobusu miejskiego i dzięki temu mógł w swoich tekstach odnosić się do codzienności chicagowskiej, stąd też zapewne Bruce Iglauer uznał, że jego The Chicago Way będzie właściwym akcentem końcowym zbioru 58 nagrań z okazji półwiecza firmy Alligator. Posłuchajmy więc The Chicago Way na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Hej, Jimmy! Po raz pierwszy razem. Najlepsi polscy gitarzyści, wśród nich Jan Borysewicz, Leszek Cichoński, Zbyszek Hołdys, Wojtek Waglecki grają słynne przeboje Jimmy'ego Hendrixa. Hej, Jimmy! Książka z płytą i materiałem szkoleniowym dla gitarzystów już w sprzedaży. Poleca Gazeta Wyborcza. Hej, Jimmy!
1: Radio Baobab.

Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Wzruszonym bardzo. Przyczyn parę. Po pierwsze, Pat Travers tak pięknie wykonał Statesboro Blues. Po drugie, debiutuje z bluesową audycją w Radiu Baobab. Po trzecie, ta audycja nosi tytuł Blues Corner, a więc tak jak kiedyś audycja, którą prowadziłem w świętej pamięci Radiu Kolor. Mówię świętej pamięci, bo ono wprawdzie istnieje pod tym samym tytułem i hasłem, ale w zupełnie innym kształcie. To było to Radio Kolor, które tak wszystkich nas bawiło w pierwszej połowie lat 90. Następna przyczyna mojego wzruszenia to jest to, że ten Blues Corner ma niewątpliwą asocjację z innym Blues Cornerem, który objawia się co tydzień w radio newsletter Aliny Dragan, w tym samym internecie, w którym ja teraz do Państwa mówię i do którego nadaję. Jak ktoś chce tam się do tej Aliny i do tego Dragana i radio newslettera dobrać, no to na stronie jest jakiś odnośnik, bardzo tam różne są ciekawe rzeczy. I Pat Travers będzie odtąd nam patronował i Blues Cornery rozpoczynał, no ale przecież nie on jeden na tym świecie tak pięknie gra. Grają również i śpiewają inni zawodnicy, męscy i żeńscy, a wśród nich i taki oto dziwak.

Niby bluesowa audycja, a tu takie coś dziwnego. No i zaraz mi się zapchała skrzynka z mailami, wśród których te najłagodniejsze to mówią: Chojnacki, jesteś głupek, co takie puszczasz. No, to już się tłumaczę. Otóż to jest stare bardzo nagranie, pochodzące z 1961 roku, wykonawca Gary U.S. Bonds. Tytuł Quarter to Three. To nagranie było bardzo wysoko na liście Billboardu i chyba było to najistotniejsze nagranie w karierze Gary U.S. Bondsa, który poza tym miał jeszcze parę takich tanecznych, rozrywkowych, popowych numerów: School Is Out, New Orleans, Dear Lady Twist i tak dalej. I wtedy, w tych latach 60., nie to, żebym ja za nim przepadał, no ale wiedziało się, że taki zawodnik istnieje i co tu dużo mówić, tolerowało się. Zniknął on mi z horyzontu. Od tych lat 60. minęło lat 40. I tu nagle w ubiegłym roku pokazała się nowa, no nowa, bo przedtem jeszcze jej nie było. Płyta Gary U.S. Bondsa, album w formie kompaktowej, nagrany współcześnie i nie dość tego, całkowicie bluesowy. Ja z początku do tego podchodziłem z dużym takim jakimś dystansem i szczerze mówiąc nie wierzyłem, że ktoś tak śpiewający i w takiej z takiej estetyki mi znany może nagrać porządną bluesową płytę. I dlatego nawet jej sobie nie sprowadzałem do momentu, w którym zobaczyłem, że ta płyta, a nosi ona tytuł Back in 20, dostała nagrodę W.C. Handy'ego, czyli takiego bluesowego Grammy, w kategorii najlepszy comeback roku. Sprowadziłem tę płytę i muszę teraz Państwu powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych krążków tegorocznych. Bez przerwy prawie kręci mi się w moich różnych odtwarzaczach. I teraz będę do niego i was zachęcał, drodzy słuchacze Radia Baobab i Blues Cornera.

Shuffle, shuffle, shuffle. To jest ten sam Gary U.S. Bonds, który minut temu 5 śpiewał wesołą popową piosenkę Quarter to Three. A Murder in the First Degree nie dość, że tak pięknie nam szaflowo przedstawił, to jeszcze jest współkompozytorem tego numeru wspólnie z gitarzystą Markiem Leimbachem, który na gitarze mu wdzięcznie też tutaj przygrywał. I cała płyta jest taka pełna takiej właśnie bluesowo-południowej energii. Mnóstwo nawiązań do takich teksańskich brzmień. Momentami mam wrażenie, że to jest taki młodszy kolega Delberta McClintona. Troszkę młodszy, niewiele młodszy. W każdym razie dokładnie ta sama estetyka, ten sam dynamizm, czyli to, co ja przynajmniej lubię ogromnie. Tej płyty pewnie nie byłoby, gdyby nie to, że Gary ma znakomitych i takich znaczących bardzo przyjaciół, mianowicie Bruce'a Springsteena, z którym kiedyś w latach 80. jeszcze coś nagrał, i Southside Johnny'ego, tego od Ashbury Jokes. Obaj i Southside Johnny i Bruce, The Boss, pochodzą z New Jersey i to widać wpływa na te ich jednoznaczne rozumienie sztuki Gary'ego U.S. Bondsa. Za chwileczkę obaj, i Bruce, i Southside Johnny z Gary U.S. Bondsem wystąpią w piosence Can't Teach an Old Dog New Tricks. To jest utwór otwierający ten album. A potem raz jeszcze Gary U.S. i już tylko sam Southside Johnny i Take Me Back. Przypominam, Gary U.S. Bonds, jego nowa bluesowa płyta, która zdobyła nagrodę W.C. Handy'ego w tym roku za najlepszy comeback. Tytuł tej płyty Back in 20.

Z albumu Back in 20, Gary U.S. Bonds, Can't Teach an Old Dog New Tricks i Take Me Back. I tak sobie pomyślałem, że może warto by pogrzebać w pamięci i na półeczkach z płytami i wykopać takich wykonawców, którzy wrócili po latach teraz jakoś ostatnio, czyli powiedzmy w ostatniej dekadzie. Takie spektakularne bluesowe comebacks, owszem, miały miejsce i dzisiaj, czy raczej w tej właśnie audycji, sobie kilka z nich przypomnimy. Johnny Jenkins, gitarzysta, wokalista, troszkę kompozytor też, pochodzi z tej samej, z tego samego rejonu Stanów Zjednoczonych, co The Allman Brothers, czyli no właśnie z Georgii, a konkretnie urodził się w Macon w Georgii w 1939 roku. No więc już nie taki nastolatek znowu. Przez kilka lat był gitarzystą wiodącym w zespole Otisa Reddinga, no ale kiedy Otis zyskał sobie większą sławę i popularność i znaczenie w branży, zaczął również koncertować i więcej podróżować po Stanach i wtedy Jenkins, i tutaj pewna ironia losu się taka zaznacza, powiedział, że on nie będzie jeździł z Otisem, bo się boi latać samolotami. No i dzięki temu pewnie żyje. Johnny Jenkins troszeczkę wtedy tak odszedł w cień, no ale właściciel wytwórni płytowej Capricorn, tej, która wyciągnęła na światło dzienne The Allman Brothers Band, Johnny'ego Jenkinsa też bardzo lubił i postanowił zrealizować mu płytę, do nagrania której zaprosił także Dwayna Allmana. Za chwileczkę usłyszymy dwa nagrania Johnny'ego Jenkinsa z Dwaynem Allmanem z lat 69-70. Będą to Rolling Stone i Walk on Gilded Splinters.

0: To były dwa fragmenty wczesnej debiutanckiej płyty Jennego Jenkinsa z 1972 roku. Płyta nosiła tytuł Tonton Macoot, a tytuły tych dwóch numerów to Rolling Stone i Walk on Gilded Splinters. Te dialogi gitarowe Jennego Jenkinsa z Dwayne'em Allmanem fantastyczne. To się zupełnie nie starzeje. I tę płytę, tą Macoot, wyprodukował niejaki Phil Walden, założyciel Capricorn Records, który w połowie lat 90. przypomniał sobie o Johnnym Jenkinsie, wyciągnął go gdzieś z przepastnych rejonów rodzinnego stanu Georgii i wsadził go do studia. Co z tego wyszło? Ano, posłuchajcie. Ain't Nothing But the Blues, Johnny Jenkins.
1: Wow, man. I'm just here to tell you a few things about life. And I know you've been through all those trials and tribulations. Bad timing, drinking, staying out all night. You try to wonder what the world could be going on. No kind of peace in your home. Being left alone like that, you know, you think of all kinds of things, but you can't never come up with no answer. It's a very simple thing, and I'm here to tell you that it ain't nothing but the blues, bless you. I'm gonna tell you something.

Comeback po 25 latach, Johnny Jenkins. Płyta zatytułowana Blast Blues, wydana przez Capricorn Records, przez tę samą wytwórnię, która zrealizowała pierwszy jego album i która popierała tak pięknie we wczesnych latach The Allman Brothers Band. Zresztą Phil Walden, założyciel i kontynuator tej tradycji kaprykornowej, do nagrania Johnny'ego Jenkinsa zaprosił muzyków, którzy z tego samego kręgu wyrastali, między innymi Chuck Lavelle na instrumentach klawiszowych, Chuck, który był i z braćmi, i z Claptonem, i ostatnio ze Stonesami, Johnny Sandlin też gdzieś tam podgrywa, David Hood, słynny basista z Georgii, no w ogóle dobrane bardzo towarzystwo. Johnny Jenkins śpiewa, gra na gitarze i od czasu do czasu też prezentuje swój własny pomysł na bluesową piosenkę, czy też na bluesowy temat. Oto jego bluesowy temat, The Pine Topper Theme, a zaraz potem bardzo oryginalna wersja klasyka bluesowego Statesboro Blues Blind Willie'ego McTella. Johnny Jenkins.

W Blues Cornerze o comebackach, o powrotach po latach na płytach i także, jak z tego widać, nie tylko na płytach, ale i w głośnikach, nawet internetowych. To był Johnny Jenkins, który po ćwierć wieczu nieobecności na krążkach fonograficznych powrócił w 1996 roku płytą Blessed Blues i z tej właśnie płyty zaprezentowaliśmy przed chwileczką The Pine Topper Theme i Statesboro Blues. Teraz głęboko się cofniemy w taką przestrzeń, która jest praktycznie nieogarnialna rozumem przez obecnych dzisiejszych słuchaczy, bo to był czas, kiedy po pierwsze nie było komputera, więc nie było też internetu, ale co więcej, powiem, nawet nie było płyty kompaktowej. Ach, płyty kompaktowej. Nawet w naszej ojczyźnie jeszcze wówczas chyba nie znano płyty długogrającej, tylko takie jakieś krążki, które mogły pomieścić co najwyżej 4-5 piosenek. Krótko rzecz biorąc, rok 1954, no a firmować te nagrania będą czołowe postaci bluesowej sceny owej ery, czyli Howlin' Wolf i Billy Boy Arnold.

wirtualna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, bowiem radio w internecie jest taką właśnie wirtualną sytuacją. Nie upoważnia mnie oczywiście do sugerowania, że za chwilę zaprezentuję comeback w postaci nowego nagrania Howling Wolfa, bo też to niemożliwe przecież. Sygnalizowałem jednakowoż tym właśnie nagraniem obecność w tym Blues Cornerze innego artysty, mianowicie Jedego Williamsa, który akompaniował Howlin' Wolfowi w nagraniu 44. Podobnie zresztą jak było to w przypadku akompaniowania przez Jodego Billemu Boyowi Arnoldowi w nagraniu I Wish You Would. To było w latach 1954-55. Jody zniknął w latach 60. w ogóle ze sceny muzycznej. Zajął się zupełnie innymi zajęciami. Przez ponad ćwierć wieku był po prostu inżynierem czy technikiem w zakładach Xeroxa i pracował przy maszynach, które nie powielały dźwięku, ale powielały papierowe karteczki zapisane drobnym maczkiem. Całe szczęście nie zatracił jednak umiejętności, no i całe szczęście, że nie zapomniano o nim zupełnie, bo w 2001 roku wyciągnął go znowu jeden z producentów z tego jego już dawno zresztą porzuconego zawodu kserowacza. Dano mu do rąk gitarę, nakazano skomponować kilkanaście piosenek i wstawiono do studia. Co z tego wyszło? No, wyszła zupełnie przyzwoita płyta, zatytułowana zresztą tak jak trzeba, Return of the Legend, powrót legendy. I za chwileczkę ta legenda, czyli Jody Williams, tutaj jeszcze smaczku dodaje fakt, że będzie mu towarzyszył Billy Boy Arnold w dwóch nagraniach z tejże właśnie płyty. Come Over to My House i Brown Eyes and Big Thighs. Jody Williams.

0: po 26 latach pracy przy kserografie powrócić jako legenda i to powrócić z sukcesem? No, to jest wyczyn. Jody Williams, Return of the Legend, to tytuł płyty wydanej przez Evidence w 2001 roku i z tej płyty Come Over to My House i Brown Eyes and Big Tights, oba nagrania w towarzystwie Billego Boya Arnolda. No a teraz powrót zasygnalizuje powrót po latach formacji, która kiedyś na początku lat 70. ogromnie mnie kręciła w sposób bardzo naturalny, udany i pełen zapału. Kojarzyli ci panowie rocka, bluesa i co najważniejsze taką sceniczną, ogromną energię w jedną wielką, udaną całość. Mówię o grupie The Jay Giles Band. Oto z płyty Full House trzy utwory połączone w jedną bardzo dynamiczną wiązankę. Pack Fern Square, Whammer Jammer i Hard Driving Man. The Jay Giles Band.
1: False teeth, mama. I wanna suck on your gums.

Próbka boogie rocka najwyższej marki The J. Gales Band, wydanej w 1972 roku przez Atlantic płyty Full House, a były to kolejno Peck, Fair and Square, Whammer Jammer i Hard Driving Man. Potem troszkę mi się gdzieś zaczęła tak rozjeżdżać ta moja miłość do J. Gales'a i jego zespołu z tym, co muzycy robili. Jeszcze powiedzmy do momentu Freeze Frame to było wszystko w porządku, a potem gdzieś chyba za bardzo, przynajmniej z mojego punktu widzenia, odjechali w stronę pop rocka, pewnie za sprawą Petera Wolfa głównie. No, ale przyjemne zdziwienie, zaskoczenie i coś w rodzaju takiego powrotu po latach, Comeback 1994, Magic Dick, czyli harmonikarz grupy The J. Gales Band i sam J. Gales jako gitarzysta, powrócili, firmując bluesową płytę wydaną przez Rounder w 1994 roku. Blues Time. Jednoznaczny dosyć tytuł tego albumu. Nie jestem nim zachwycony i mówię to szczerze, głównie dlatego, że Magic Dick musiał się tu nam koniecznie zaprezentować jako wokalista. A niestety bywa nieszczęście harmonikarzy, tych dobrych harmonikarzy. Magic Dick i J. Gales w dwóch nagraniach. I Got to Find My Baby i Nine Below Zero.

To był Magic Dick i Jay Gales. Byli w zasadzie, bo ich przecież dwóch. Z takiej płyty wydanej w 1994 roku, zatytułowanej Blues Time, a zagrali dwa numery, I Got to Find My Baby i Nine Below Zero. Potem Jay Gales zaczął się przewijać w takich konfiguracjach nie do końca może bluesowych, ale bardziej swingowo-jazzowych. I teraz chciałbym go przypomnieć w tercecie z Dukem Robillardem i Jerry Baudouin. To taki kanadyjski gitarzysta, bardzo poważny wykładowca w jakichś tam szkołach muzycznych w Kanadzie. I oni w trójkę nagrali bardzo swingową, bardzo kameralną, ale też i bardzo przyjemną płytę, którą Stony Plain wydało w 2004 roku. I z tej płytki za chwileczkę dwa bardzo kołyszące nagrania. Ain't Nobody Business i Backdoor Blues.

To jest Blues Corner, a w nim nowy gitarowy szczyt, czyli New Guitar Summit, na który złożyli się Jay Gales, Duke Robillard i Jerry Baudouin. Trzech gitarzystów, którzy spotkali się po to, by pograć sobie kameralnie i spokojnie, kołysząco i swingowo. I przed chwileczką z tej sesji dwa nagrania Ain't Nobody's Business i Backdoor Blues. Płytka z 2004 roku Stony Plain z Kanady. I wracamy na chwilkę jeszcze do Gary'ego U.S. Bonesa, który nadał dzisiejszemu i temu właśnie wydaniu Blues Cornera taki charakter powrotów po latach. Więc za chwilę Gary U.S., który powrócił po latach w towarzystwie Dickie Betsa w nagraniu She Just Wants to Dance.

Gary U.S. Bonds i Dickie Betts, She Just Wants to Dance. W przypadku Dickie Bettsa trudno mówić o jakimś powrocie, bo on tak naprawdę cały czas istnieje. No, tyle tylko, że bez braci i w gronie swoim własnym się kisi. Do braci powrotu już chyba nie ma i nie będzie, ale niech nam wraca Dickie Betts w zdrowiu i w przytomności mentalnej jak najczęściej, bo gitarzysta przecież z niego ciągle pełnowartościowy. Z płytki Dickie Bettsa zatytułowanej Let's Get Together, 2001 rok, utwór zatytułowany I Gotta Know. Dickie pozostaje muzycznie bratem i tego się ukryć nie da. No a że się nie wróci to, co się nie może wrócić, tak widocznie chciała bluesowa opatrzność.

To był Blues Corner, internetowa audycja bluesowa. Na koniec klamerką zepniemy, bo też i on zaczynał nasze spotkanie. Gary U.S. Bonds raz jeszcze. I dodatkowo jeszcze powiem, sami mężczyźni wystąpili w tym programie, więc w następnym, a nastąpi, będą kobiety. Może nie same, ale w znacznej części. Sygnalizuje obecność kobiet w bluesowym graniu Phoebe Snow, która wspólnie z Gary U.S. Bondsem i Dickiem Bettsem wykona troszkę niecenzuralne w tekście, ale muzyczne, bardzo atrakcyjne Bitch, Dumb Ass.

Nowaliki spod baobabu. Jak już wielokrotnie to podkreślałem, nowaliki meldują się na antenie Radia Baobab niezależnie od sezonu, pogody i też nastroju prowadzącego, czyli witającego słuchaczki i słuchaczy Jana Chojnackiego. Tę nowalikę rejestruję pod koniec stycznia 2021 roku, kiedy to deszcz bębni o dach, resztki śniegu szarzeją i nikną, no a u nas wschodzą nowaliki. Pierwsza z nich już za chwileczkę zabrzmi w waszych głośniczkach.

Gather Round to tytułowe nagranie z albumu Lee Rockera. Lee Rocker to osobowość znana przecież. Jeden z czołowych bohaterów grupy Stray Cats, zespołu, który sprzedał w sumie ponad 10 milionów albumów na całym świecie, no ale od czasu do czasu Lee Rocker, podobnie też jak i jego współlider, czyli Brian Setzer, nagrywają własne płyty. No więc Lee Rocker od ponad 13 lat, bo chyba w 2007 roku nagrał taką znaczącą solową płytę zatytułowaną Black Cat Bone, no a teraz powraca nowym albumem Gather Round. I to już nie jest taki typowy przejaw rockabilly, którym Lee Rocker zawsze nas zachwycał, ale nie znaczy to, że nie może nas zachwycić także tym, co robi na albumie Gather Round, bowiem tutaj porusza się po różnych klimatach i różnej dynamice swoich pomysłów muzycznych i to też jest atrakcyjne. Chociaż we wszystkim, co tutaj robi, ten jego kontrabas i rock'n'rollowy ząb oczywiście daje o sobie znać. Z albumu Gather Round Lee Rocker jeszcze w dwóch nagraniach. Everybody Wants to be a Cat i Ophelia. Album ukazał się pod koniec stycznia 2021 roku.

Kolejna nowalika wiosenna to album Queena Sullivana, który będzie nosił tytuł Wide Awake i ukaże się na przełomie zimy i wiosny 2021 roku. Queen Sullivan, ha, już ma 21 lat, ja go pamiętam jak z B.B. Kingiem chyba występował, kiedy na swojej maleńkiej gitarce pięknie towarzyszył królowi bluesa i miał wtedy coś 7 czy 8 lat. No ale przez te kilkanaście lat wydoroślał, głos mu zmężniał i teraz proponuje nowy album. Z tej płyty na razie tylko jeden utwór zatytułowany All Around the World, Queen Sullivan.

rzadko zaglądamy w Nowalijkach do rejonów nieanglojęzycznych. Tym razem udało nam się zajrzeć do Holandii, a konkretnie do miasta Nijmegen, w którym urzęduje zespół The Gimmick. No i co państwo powiedzą, że to jest przecież angielska nazwa? Oczywiście, i też zespół The Gimmick śpiewa po angielsku i robi to bardzo, bardzo dobrze. To kwartet, który oscyluje pomiędzy balladą i folkiem z lekkim udziałem harmonijki ustnej i klimatem zbliżającym twórczość tego zespołu oczywiście do Boba Dylana. Album Road to Eureka ukazał się w styczniu 2021 roku i oto z niego czwórka Holendrów zademonstruje się w dwóch nagraniach: Damage Control i She'll Come Around. Nijmegen, Holandia, The Gimmick.

Mam teraz taką nowalikę, którą spostrzegłem, wertując różne strony obrazkowo-filmowe w internecie, i ujął mnie klimat obrazka, jaki zobaczyłem. Dwóch mężczyzn z gitarkami przy mikrofonach ustawionych gdzieś na jakiejś amerykańskiej połoninie, w tle wysokie, porośnięte lasami góry, klimat lekkiego popołudnia albo już nawet zmierzchu dnia, i tych dwóch dżentelmenów wykonuje utwór zatytułowany Sweet Oblivion. A ci dwaj dżentelmeni to muzyczni koledzy ze słynnego zespołu Squirrel Nut Zippers, czyli Jimbo Mathus i Andrew Bird. I to jest ich własny pomysł na coś nowego, co być może w przyszłości rozwinie się w tak zwany album, czyli zestaw większej liczby utworów. A na razie Jimbo i Andrew, Sweet Oblivion.

0: Cześć.
1: How'd we do?
2: That was good. I flapped those verses around, but nothing wrong with that.
1: Seemed rocking to me.
2: Yeah.
3: Sporo w tym wydaniu nowalijek spod Baobabu, takich brzmień nieco folkowatych. I to jest kontynuacja tego właśnie trendu, bo za chwileczkę usłyszą Państwo nagranie zespołu o nazwie James Yorkston and the Second Hand Orchestra. James Yorkston to samodzielny artysta brytyjski, który w takich brytyjsko-irlandzkich folkowych klimatach zachwyca swoich fanów już od kilkunastu dobrych lat. James Yorkston zaprezentował nowy album zatytułowany The Wide Wide River i dobrał sobie za zespół akompaniujący mu szwedzką orkiestrę, która nazywa się The Second Hand Orchestra. I to jest chyba 6- czy 7-osobowy zespół prowadzony przez niejakiego Karla Jonasa Wingfista. Przemiły klimat, taki łagodny, a jednocześnie lekko kołyszący. Z albumu The Wide Wide River, James Yorkston and The Second Hand Orchestra w nagraniu A Very Old Fashioned Blues.

Pozostałą część tego wydania Nowalijek spod Baobabu wypełnimy muzyką Marvina Gaye'a. No oczywiście nic nowego, bo tylko już są w dyspozycji wydawców te nagrania, które wielokrotnie już bywały udostępniane słuchaczom na przestrzeni półwiecza. Ale jest okazja, żeby wzbogacić nieco naszą znajomość nagrań Marvina Gaye'a, bo właśnie 22 stycznia 2021 roku minęło 50 lat, pół wieku od wydania znakomitego singla What's Going On.

dla uczczenia półwiecza pojawienia się w obiegu piosenki Marvina Gaye'a What's Going On, jego wydawcy udostępnili przepięknie zrealizowane wydawnictwo zatytułowane What's Going On Deluxe Edition 50th Anniversary. I to jest w zależności od konfiguracji zestaw jednej, dwóch lub trzech nawet płyt, które zawierają nagrania związane z albumem zatytułowanym What's Going On. Myślę, że najbardziej interesujący, bo najmniej chyba ograny w dotychczasowych wydawnictwach jest zestaw zatytułowany Funky Nation – The Detroit Instrumentals. I to jest zestaw nagrań zrealizowanych przez Marvina Gaye'a z młodymi wówczas muzykami na zasadzie pewnego jamowania w studiu wytwórni Motown. Poza Marvinem Gaye'em, który troszkę śpiewa, troszkę mruczy, troszkę gra na instrumentach klawiszowych, w studiu znaleźli się wówczas, i to było zupełnie jednorazowe zgromadzenie, perkusista Hamilton Bohannon, 17-letni wówczas Ray Parker Jr., Melvin Reagan i Leroy Emanuel na gitarach oraz Michael Henderson, lat wówczas 20, na basie. Jak wspominałem, to są takie nagrania jamujące, czyli czasami nie zaczynają się przyzwoicie, ale mają w sobie ten urok prawdziwego, żywego grania, który zawsze powoduje, że muzyka brzmi jeszcze bardziej kołysząco, niż gdyby była montowana, edytowana, masterowana wielokrotnie. Z tego zestawu Funky Nations proponuję trzy nagrania. Checking Out, Strutting the Blues i Running from Love. Oto Marvin Gaye z kolegami w nagraniach z końca lata 1971 roku.

Na zakończenie tego wydania nowalijek spod Baobabu dwie bardzo stare, ale jakżeż piękne nowalijki, też pomieszczone na jubileuszowym wydawnictwie What's Going On. Po 50 latach ciągle brzmią te utwory wspaniale, kołysząco i tylko raz jeszcze mogą wzbudzać żal, że Marvin Gaye tak szybko zakończył swoją fantastyczną karierę. Mercy, Mercy Me, czyli The Ecology, i Inner City Blues, czyli Make Me Wanna Holler. To były nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki, a żegnają Państwa nagrania Marvina Gaye'a.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: Everybody!
2: Bielszy odcień bluesa.
0: A w bielszym odcieniu bluesa, co zapewne nie zdziwi nikogo spośród stałych słuchaczek i stałych słuchaczy, Jan Chojnacki. Zacznę tę audycję od ponowienia apelu. Apelu o aktywizację w gronie słuchającym audycji bielszego odcienia bluesa, aktywizacji, która polega na tym, o czym już wielokrotnie wspominałem, żeby dostarczać do redakcji własnych pomysłów na program bielszego odcienia bluesa. Może to być cała audycja, czyli 10-12 utworów, może to być kompilacja kilku własnych pomysłów, mogą to być utwory ułożone według jakiegoś kodu, albo po prostu takie, które leżą głęboko w pamięci, na sercu, czy też po prostu wiążą się jakoś sentymentalnie. No więc bardzo zapraszam do takiego współudziału w redagowaniu bielszego odcienia bluesa i przypominam, że wszelkie takie propozycje przyjmuję pod moim stałym adresem internetowym, czyli baobab@radiobaobab, pisane razem.pl. A teraz już przechodzę do pomysłu na to właśnie wydanie bielszego odcienia bluesa, który to pomysł jest zarazem pewną sugestią, jak można podejść do własnej idei pełnej godzinnej czy godzinnej z niewielkim hakiem audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zazwyczaj mieści się w takiej standardowej audycji od 10 do 12 nagrań, w zależności od ich długości. A 12 to oczywista sugestia. 12 miesięcy w roku. A więc teraz będzie to audycja, w której każdy kolejny utwór, każde kolejne nagranie będzie związane z kolejnym miesiącem. Styczeń, luty, marzec, i tak dalej. Ale oczywiście są pewne ograniczenia. No ja sobie stawiam zawsze takie ograniczenie, że to musi być muzyka, która jest z kręgu tak zwanej prawdziwej, żywej. Najlepiej, jeżeli będzie zawierała jakieś elementy blue note'u, swingu, czy też po prostu tradycyjnej bluesowej struktury. No albo gdzieś przynajmniej się z tym hasłem Bielszy odcień bluesa kojarzy. To założenie znalezienia 12 nagrań odpowiadających kolejnym miesiącom roku sobie narzuciłem. Wydawało się, że będzie nadzwyczajnie proste, a tymczasem napotykałem problemy. No ale o tych problemach opowiem w trakcie audycji. Ze styczniem, czyli z pierwszym nagraniem, nie miałem absolutnie żadnego kłopotu i żadnej wątpliwości. Tu zawsze pomaga nieoceniona Valentine Suite grupy Colosseum. I oto z ogromną radością, po raz nie wiem który już, prezentuję w Radiu Baobab pierwszą część Valentine Suite, czyli January's Search.

Ten styczniowy akcent w wykonaniu zespołu Colosseum był taką oczywistą oczywistością. Problemy zaczęły się już przy następnych dwóch miesiącach, czyli przy lutym i marcu. Luty to po angielsku February. No i kiedy zacząłem wertować moje zasoby, okazało się, że jest w tym pewien problem. Owszem, są takie piosenki, które nawiązują do tego miesiąca, czy też w tekście, czy w tytule, ale jakoś żadna z nich mi nie odpowiadała, zwłaszcza, że, o czym wcześniej mówiłem, narzuciłem sobie pewne ograniczenia stylistyczne. W końcu przyszedł z pomocą Van Morrison i to z pomocą taką, która pozwoliła rozwiązać dwie sprawy za jednym około bluesowym zamachem. Mianowicie na albumie Three Chords and the Truth Vana Morrisona z 2019 roku znalazło się nagranie, zresztą otwiera ono tę płytę, zatytułowane March Winds in February, czyli marcowe wiatry w lutym. Wydaje się, że to jest dosyć osobista piosenka, napisana podczas lutowego pobytu Vana Morrisona na Lazurowym Wybrzeżu, świadcząca o tym, że on też, podobnie jak pewnie my wszyscy, no czeka jednak, kiedy ustąpi zima i kiedy nastąpi to wiosenne przesilenie. Van Morrison, March Winds in February, czyli luty i marzec za jednym zamachem.

Przechodzimy zatem do kwietnia. I tu znowu pozornie coś, co mogłoby sugerować, że utwór ten załatwia dwa miesiące naraz, że tak powiem. Tytuł nagrania April March. Ponieważ jest to nagranie instrumentalne z tekstu, trudno się zorientować, czy autorowi chodziło o to, że to jest kwiecień, marzec, czy też, że jest to kwietniowy marsz, bowiem march po angielsku to jest właśnie marsz. Ponieważ tekst nie daje odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem jednostronnie i bez porozumienia z autorem zilustrować tą muzyką kwiecień. A autorem tego nagrania i tej kompozycji jest nasz dobry przyjaciel z polskich bluesowych festiwali, Norweg Knut Reiersrud. Świetny gitarzysta i człowiek o niezwykłej muzycznej wyobraźni. O czym świadczy też i to nagranie. Znalazło się ono na wydanej w 2018 roku albumie zatytułowanym Heat. April March, panie i panowie, Knut Reiersrud.

Przechodzimy zatem do maja. I to będzie konkretnie piosenka o 21 maja. A czemuż to o 21 maja? Co to za niezwykła data? Otóż okazuje się, że 21 maja jest w niektórych rejonach świata obchodzony jako Dzień Skrzypiec, World Fiddle Day. A ponieważ skrzypce, czy też skrzypeczki są bardzo charakterystycznym instrumentem dla muzyki folkowej, a także dla bluegrassu, no nic więc dziwnego, że amerykański folkowo-bluegrassowy zespół Nickel Creek umieścił w swoim repertuarze piosenkę poświęconą właśnie 21 maja. Nickel Creek, 21st of May.

0: Przechodzimy do czerwca i tutaj muszę się Państwu przyznać, że dokonałem lekkiego zwodu, że tak powiem, bo nie będzie to piosenka, która w jakikolwiek sposób nawiązuje do klimatu tego właśnie miesiąca, czyli do czerwca. Nie ma w tekście ani w tytule sugestii, że to jest piosenka czerwcowa. Ale wykonawczynią tego utworu jest pani Valerie June, czyli Waleria Czerwiec, można powiedzieć. W duecie z wielką damą soulu i bluesa, panią Carlą Thomas, wykona ona utwór zatytułowany Call Me a Fool, Valerie June.
1: Call

Lipiec w kontekście muzyki związanej z miejscem, w którym rodził się blues, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, wydaje się być dosyć prosty i oczywisty. No bo przecież 4 lipca to święto narodowe Stanów Zjednoczonych, czyli Independence Day, Dzień Niepodległości. No i znalazłem ładną piosenkę, bardzo bluesową, zatytułowaną po prostu 4th of July. Wykonawcą tego utworu jest zasłużony i bardzo korzenny muzyk bluesowy, czyli Big Jack Johnson. Tyle tylko, że jak się dobrze wsłuchać, to on nie zamierza obchodzić właśnie tego wielkiego święta, czyli Dnia Niepodległości, w sposób jakiś bardzo ceremonialny, bo przewija się w tym tekście, a to chęć pójścia na ryby, a to do kasyna, a to po prostu, żeby pograć sobie bluesa. No i może właśnie to jest sugestia, jak spędzać w sposób dla siebie najmilszy, najprzyjemniejszy, wszelkiego rodzaju święta obrzędowe i narodowe. Big Jack Johnson, 4th of July.

Przechodzimy do kolejnego miesiąca, z którym ja mam swoje sentymentalne związki, bo przecież chłopak sierpniowy. No i o sierpniu, czyli o miesiącu o angielskiej nazwie August, teraz będzie piosenka. Jej autorem jest Dion DiMucci. Nosi ona tytuł Told You Once in August. Czyli mówiłem ci o tym właśnie w sierpniu. Towarzyszyć mu będą w tym nagraniu dwie znakomitości ze świata bluesa, czyli świetna gitarzystka akustyczna i wokalistka Rory Block i równie świetny gitarzysta akustyczny i wokalista John Hammond. A więc w tym znakomitym towarzystwie Dion i utwór Told You Once in August.

Tak się dobrze składa, że na te 12 miesięcy mogłem wynaleźć nagrania niemal na przemian, męskie i kobiece. No i teraz pora na damę. Samantha Fish, która odniesie się w swojej piosence do września. Tytuł tego utworu Last September.

Październik teraz będzie. Nie znalazłem jakoś żadnych bluesowych odniesień do wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. To może i dobrze. Jest kilka ładnych piosenek o październiku, ale ja wybrałem na tę właśnie okoliczność tej audycji October Song Amy Winehouse. Tutaj jest taka ciekawostka, że to jest utwór, który ona skomponowała. Dołożył się do tego aranżacyjnie Stefan Skarbek. To jest działający do dziś i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych producent, muzyk, kompozytor, ale to nazwisko Skarbek to nie jest jakieś przypadkowe polonikum, bo jest on potomkiem słynnego hrabiowskiego rodu Skarbków wywodzących się z polskiej Galicji. No więc mamy też przy okazji tej wędrówki po miesiącach roku pewne polonikum. Amy Winehouse, October Song.

listopad, november. Tutaj nie miałem też żadnej wątpliwości, bo november, listopad to tytuł jednego z moich ulubionych nagrań Doyla Bramhalla II. Dodatkową atrakcją może być to, że współautorką tego utworu jest Renée Zellweger, słynna aktorka, która w tym czasie, a był to rok 2016, była osobą bardzo blisko Doyle'owi, tworzyli parę przez dobrych kilka lat, no i ten utwór jest produktem właśnie ich współpracy artystycznej. Chociaż kiedy słuchać się w tekst, to można domniemywać, że powstał on w momencie, kiedy być może w tym związku następowały jakieś dramatyczne zmiany. Doyle Bramhall II, November, listopad.

No i siłą rzeczy docieramy do ostatniego miesiąca w roku, czyli do grudnia. Grudniowe piosenki są zazwyczaj około bożonarodzeniowe, a ja chciałem wybrać taką, która miałaby jakiś bardziej uniwersalny manifest. I taką piosenką jest znany bardzo i przez wielu wykonywany utwór Merla Haggarda zatytułowany If You Make It Through December. Jego wymowę można by podsumować w ten sposób. Jeżeli uda nam się przeżyć grudzień, to, co po nim nastąpi, może już być nieco łatwiejsze. A więc Lucinda Williams, ulubienica znacznej części słuchaczek i słuchaczy Bierszego Odcienia Bluesa, na zakończenie tego wydania audycji. If We Make It Through December. To był oczywiście Bierszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

kary we wszystkich jej wcieleniach, no ale także dla tych, którzy czekają na coś niezwykłego. No i też mam nadzieję, że ten festiwal będzie i jest już czymś niezwykłym. Marzy się też za każdym razem, żeby pojechać i uczestniczyć przez tych kilka dni w gitarowym, bluesowym święcie. I jakoś się nie za bardzo udaje. No może komuś z Państwa znowu się uda. Mnie chyba nie. Ale kiedy patrzę na program festiwalu, to w zasadzie nie tyle program, ile na tak zwany line-up, czyli na zestaw wykonawców, to myślę sobie, że no nie jest tak źle. No jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że znaczną część wykonawców, zwłaszcza tych spod bluesowego znaku, miałem szczęście spotkać w trakcie moich różnych koncertowych przygód, głównie zresztą na terenie naszej ojczyzny Polski. I w związku z tym będziemy słuchać artystów, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival 2023, a którzy już wcześniej dali znać swoim talentem podczas koncertów w Polsce. Polecimy alfabetycznie. No a skoro alfabetycznie, to przecież zaraz po A jest B, a skoro jest B, no to Joe Bonamassa, z którym Eric Clapton miał już parokrotnie do czynienia w różnych konfiguracjach, a ja wybrałem tę konfigurację, w której Joe Bonamassa zaprosił Erica Claptona do Royal Albert Hall, czyli do Claptonowej Mekki, i tam wspólnie zagrali coś, co w repertuarze koncertowym Claptona jest jedną z najistotniejszych pozycji. Further on up the road, Joe Bonamassa, Eric Clapton.

0: Eric Clapton!
1: Wśród uczestników Crossroads Guitar Festival 2023 jest też Doyle Bramhall II. No, to jeden z najwierniejszych współpracowników Claptona w historii. Jest z nim związany już od ponad 20 lat. W różnych zresztą przedsięwzięciach i koncertowych, i płytowych. Ja miałem to szczęście porozmawiać dłużej z Doylem Bramhallem II, który zresztą był w Polsce już chyba 3 czy 4-krotnie. I kiedy był pierwszy raz, a było to w 2008 roku na festiwalu Ryśka Lidla w Paprocanach, to był ten moment, kiedy Doyle Bramhall z pewną jednak przykrością stwierdzał, że nie jest już nastolatkiem, właśnie kończył 40 lat. I opowiadał o tym, jak dał się namówić, a w zasadzie nie dał się namówić, tylko z ogromną radością przyjął zaproszenie Claptona do wspólnej wycieczki w przeszłość, czyli do twórczości Roberta Johnsona. I z tą przeszłością Johnsonową będzie związane kolejne nagranie, czyli Little Queen of Spades z albumu Sessions for Robert J. Eric Clapton i Doyle Bramhall II.

To moje wspomnienie z festiwalu Ryśka Riedla z 2008 roku wiąże się też z kolejnym wykonawcą Crossroads Guitar Festival 23, czyli z Gerym Clarkiem Jr., który wówczas był artystą jeszcze w zasadzie zupełnie nikomu nieznanym, a za uszy niejako wyciągał go z niebytu właśnie Doyle Bramhall II i przywiózł go wtedy do Paprocanów i tam wspólnie zagrali. Zresztą był taki moment, kiedy odbywał się na estradzie jam session, w którym poza Doylem Bramhallem i Garym Clarkiem Juniorem wzięli udział także i nasi fantastyczni gitarzyści, czyli Jurek Styczyński i Sebastian Riedel. A my posłuchamy sobie, jak brzmiała gitara i głos Garego Clarka Juniora na jednym z poprzednich Crossroads Festival. Na estradzie wspólnie z Garym Clarkiem pojawił się także Citizen Cope i razem wykonali Sun's Gonna Rise.

Wśród tych artystów, którzy występowali i pewnie będą występować jeszcze na Crossroads Guitar Festival, jest Keb Mo, który także wystąpił przecież i jest znany polskiej publiczności z bezpośredniego kontaktu ze strady. Z bliskich kontaktów Claptona z Kebem Mo wybrałem utwór będący w zasadzie takim bluesowym standardem, czyli Born Under a Bad Sign. Wspaniałe towarzystwo zjawiło się na estradzie Crossroads Festival, bo poza Kebem Mo usłyszymy tutaj także Bookera T. Jonesa, Steve'a Cropera, Matt Gitara Murphy'ego i Alberta Lee.

Kolejnym bardzo wiernym muzycznym druhem Claptona stał się od wielu, wielu lat Andy Fairweather Lowe. To nie tylko wspaniały gitarzysta, ale także tak zwany entertainer, bo potrafi wprowadzić do standardu koncertu rockowego element bardzo swoistego humoru i świetnego kontaktu z publicznością. Andy Fairweather Lowe oczywiście nagrywa też i własne płyty. Ja wybrałem z jego dorobku Gin House Blues z albumu The Low Rider.